0: Fakty o drugiej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w warmińsko-mazurskim. Są utrudnienia na trasie S7 między Ostrudą a Elblągiem. Potem jak w pobliżu Małdyt samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. W wypadku ranna została jedna osoba. Aktualnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Dwóch rannych strzelaninie w pobliżu Białego Domu. Jak informowaliśmy w faktach, do zdarzenia doszło wczoraj po południu w parku między siedzibą prezydenta a pomnikiem Waszyngtona. Obrażenia odnieśli dorosły mężczyzna oraz nastoletni przechodzień. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według relacji służb, jeden z funkcjonariuszy zauważył podejrzanego znaki posiadania broni i podjął pościg. Chwilę później mężczyzna miał otworzyć ogień. W odpowiedzi padły strzały ze strony policji. I tak ranny został napastnik oraz przypadkowy nastolatek. Motywy działania sprawcy nie są znane. W pobliżu przejeżdżała kolumna z wiceprezydentem, jednak nic nie wskazuje na to, na związek ze zdarzeniem. Po incydencie tymczasowo zamknięto kompleks i wprowadzono środki bezpieczeństwa.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Wyjątkowo agresywnego złodzieja ujął policjant po służbie w Rawie Mazowieckiej w Łódzkim. Zatrzymany mężczyzna był tak pobudzony, że mundurowi musieli założyć mu kask ochronny, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Aspirant sztabowy Grzegorz Zajączkowski, wracając do domu, odpowiedział na zgłoszenie przechodnia, któremu chwilę wcześniej skradziono portfel, mówi oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Rawie Mazowieckiej Agata Krawczyk.
2: W parku zauważył osobę, która odpowiadała rysopisowi sprawcy. Kiedy już do niego podchodził, podejrzewany z premedytacją zepchnął z roweru przypadkowego chłopca. Dzielnicowy obezwładnił sprawcę, zadzwonił po wsparcie. Ze względu na agresję 25-latka oraz dość silny stan pobudzenia, interweniujący policjanci byli zmuszeni założyć mu kask ochronny. Zatrzymanym okazał się 25-letni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało. Został przebadany przez lekarza, po czym przekazany pod opiekę rodziców.
0: Sprawca po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kradzieży, za które grozi mu do 5 lat więzienia, oraz opowie także za naruszenie nietykalności cielesnej dziecka, przestępstwo o charakterze chuligańskim. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy. MetLife Ukraina ma niemal 1 000 000 klientów, to prawie połowa ukraińskiego rynku ubezpieczeń na życie. To kolejny też ruch PZU związany z tym krajem. W zeszłym miesiącu polska spółka wprowadziła ubezpieczenia od szkód spowodowanych działaniami zbrojnymi. Korzystać z nich mogą polskie firmy prowadzące biznes za naszą wschodnią granicą.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Polacy powinni w referendum zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego albo kanclerskiego, czy takiego, w którym premier i prezydent blokują się wzajemnie. Mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Marcin Mastelarek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Ja mam nadzieję, że będzie takie referendum, dlatego, że to najpierw Polacy powinni powiedzieć, w którą stronę Rzeczypospolita powinna pójść, bo wiadomo, już chyba większość widzi, że tak się dalej nie da. I dopiero później można zacząć pracę, jeżeli Polacy się wypowiedzą.
4: Ale premier mówi, to ten system, który mamy, jest dobry.
3: Wiadomo,
4: tylko ludzie są źli.
3: To bardzo mocna samokrytyka ze strony premiera Tuska pod swoim adresem.
5: Nie do siebie to mówił, tylko
3: natomiast
5: do drugiej strony.
3: Myślę, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. To znaczy każda nowa odsłona władzy będzie tylko i wyłącznie pogarszała jeszcze ten wielki konflikt. Dziś mamy do czynienia z tego, że władza wykonawcza jest podzielona między prezydenta i premiera. Nie ma, myślę, do tego żadnych przesłanek. I dlaczego dla Donalda Tuska jest to bardzo dobre? Przecież on będzie mógł swoim wyborcom w 2027 roku przy wyborach parlamentarnych mówić tak: no ja nie mogłem tych 100 konkretów zrobić, no bardzo bym chciał chociażby 10 z nich zrobić, ale nie mogłem.
5: Ale prezydent mówi dokładnie to samo, że przecież nic nie może.
3: No ale prezydent mówi, że trzeba zmienić konstytucję. To prezydent ma tę samą diagnozę. Prezydent Nawrocki ma tę samą diagnozę, którą miał prezydent Duda w 2017 roku. Oczywiście, że nie
5: 3 maja prezydent i 3 maja pan proponuje to samo.
3: I 3 maja prezydent Duda w 2017 roku. Ja mówiłem zresztą między innymi na piwie z Mencenem, że kiedyś się wkurzę i zacznę zbierać po prostu podpisy pod tym, żeby zmienić ten system. To było wiele miesięcy temu, byłem wtedy u pana tutaj w studio, więc to nie była oczywiście ustawka, nie mam kontaktu z prezydentem Nawrockim, uspokajam wszystkich. Natomiast...
5: No bo prezydent chce raczej ustroju prezydenckiego, to widać, chociaż też mówi, że Polacy mogą zdecydować.
3: Jeśli Polacy zdecydują, to powinien być ustrój albo prezydencki, albo kanclerski, albo Może Polacy zdecydują, że powinien być ten system, którego chce Donald Tusk, czyli system blokowania. Myślę, że realnie jesienią. Dziś rozpoczynamy rozmowy między innymi z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z różnymi środowiskami, właśnie, żeby te pytania były jak najlepsze. Timing jest taki, że najlepiej pytania pokazać jesienią, bo 30 lat tej konstytucji z 97 roku, będzie w kwietniu 2027. A pamięta pan, panie redaktorze, ile osób wzięło udział w referendum, które przyjęło konstytucję? 42%, prawie 43% Polaków, czyli jedynie 12 milionów ludzi. 6 milionów 400.
4: Skąd założenie, że teraz weźmie więcej?
3: Jeżeli to będzie w czasie wyborów parlamentarnych, to na pewno będzie więcej. A gdyby nie było, bo ja proponuję, żeby to było w dniu wyborów parlamentarnych. Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć, nie no, ja bym zrobił te 100 konkretów, no ale wiecie, no Nawrocki, prezydent Nawrocki.
4: Ale dlaczego premier Tusk miałby się zgodzić na to referendum? Z jego perspektywy to już widać, ona się kompletnie nie opłaca.
3: Dlatego tylko i wyłącznie premier Tusk może zgodzić się tylko i wyłącznie z takiego powodu, z jakiego zgodził się Bronisław Komorowski w 2015 roku i zgłosił referendum, które wcześniej zgłaszał Paweł Kukiz. Dlatego, że przegrywał i miał problemy. Politycy zgadzają się na coś tylko jeżeli są przymuszeni. Dlatego chcemy zebrać jak najwięcej podpisów, żeby właśnie politycy byli tak jak Bronisław Komorowski w 2015 po przegranej w pierwszej turze, przymuszeni. Ja nie jestem naiwny, chociaż może wyglądam trochę, może znaczy, wyglądam
4: rozumiem,
3: na naiwnego.
4: Nie jest pan naiwny, czyli zakłada pan, że nie musi być tego referendum. To jest raczej ruch, który ma wywołać temat, niż zwołać referendum rzeczywiście.
3: Bardzo chciałbym, żeby to referendum było, ale pamiętam, jak prezes Kaczyński zablokował referendum prezydenta Dudy w stulecie niepodległości i inni politycy zablokowali, dlatego że wie pan, partie polityczne no średnio chcą oddać głos Polakom. Ja uważam to samo, co prezydent Duda uważał wtedy i uważam to samo, co Paweł Kukiz uważał, że to ludzie powinni zdecydować, a politycy się powinni podporządkować. Czyli jest decyzja, Polacy zdecydują. Chcemy tego, co jest teraz, chcemy prezydenckiego lub kanclerskiego i wtedy ale jest
4: praca. Pan doskonale wie o tym, że jak już będzie rozpisane, jeśli w ogóle będzie rozpisane to referendum, to partie cierpliwie zaczną pracować nad tym, żeby przekonać swoich wyborców do własnej decyzji politycznej. Jedne będą przekonywać do systemu prezydenckiego, drugie do kanclerskiego, a trzecie powiedzą, ten układ, który mamy, jest optymalny, bo pozwala zablokować głupie pomysły obu stron.
3: I wtedy Polacy zdecydują, będą mogli wyciągnąć wnioski, a ja wierzę, że Polacy są mądrzy, wielokrotnie mądrze wybierali. Dziś frekwencja jest dużo większa niż 30 lat temu, wtedy kiedy było referendum właśnie konstytucyjne. Dziś do wyborów chodzi 75% Polaków. Wtedy te 40 kilka procent to była po prostu norma. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjmować, że coś, co zostało 30 lat temu uchwalone, jest najmądrzejsze na świecie. Proszę mi pokazać kraj na zachodzie Europy, który ma taki system władzy jak Polska lub inne sąsiadujące z nami kraje. To jakby z dziwnym trafem, akurat po 89, po 90 roku, to w naszej części regionu zostały przyjęte konstytucje w wielu krajach, które blokują prezydenta i premiera. Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy?
4: Tylko, tam jakoś tylko jest są tak? Różne rozwiązania, bardzo różne i one się sprawdzają w różnych miejscach, bo i system kanclerski w Niemczech się sprawdza i system prezydencki w Stanach Zjednoczonych.
3: A ten system, który jest u nas, się nie sprawdza i to widzą wszyscy. Nie jesteśmy w stanie ani w sprawach bezpieczeństwa, ani nawet w sprawach ambasadorów, ani w najprostszej sprawie po prostu
4: się porozumieć. A może ludzie są winni, a nie system?
3: Nie, winne jest to, że nie ma jasnej odpowiedzialności. Jeśli Donald Tusk wygrywa wybory lub wygrywa prezydent Nawrocki, to powinien mieć 4 lata, pełną odpowiedzialność i powinien zostać za to rozliczony. Inaczej premier Tusk będzie w 27 roku opowiadał, że te 100 konkretów to tak, ale niestety prezydent Nawrocki.
4: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński podkreśla zawsze, jak się go o to pytać, że jednak system kanclerski jest lepszy, bo może zablokować dojście do władzy osoby nieodpowiedzialnej. O tak ładnie powiedzmy, będzie konflikt między prezydentem a
5: byłym premierem, byłym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim?
3: Pamiętam, jak prezes Kaczyński w 2008 albo w 2009 roku przedstawił projekt konstytucji radykalnie wzmacniający.
5: Ale wtedy prezydentem był jego brat.
3: Prezydenta, więc nie wiem, jakie dziś zdanie ma prezes Kaczyński. Ja uważam, że liczyć się trzeba ze zdaniem Polaków i to oni powinni zdecydować. Natomiast wiadomo, że każdy lider partyjny, to jest oczywiste, wolałby system kanclerski, czyli parlamentarno-gabinetowy, dlatego że ten system daje partiom większą władzę i on jest na pewno lepszy niż ten, który mamy dzisiaj. Ja nie mówię, czy ja jestem za systemem prezydenckim czy kanclerskim. Ja uważam, że ten, który dziś jest zły i powinien być taki, który daje jasną odpowiedzialność i jasne rozliczenie polityków. I zarówno prezydencki, jak i kanclerski byłby lepszy. Ale jest duża grupa Polaków, która uważa, że ten system jest niezły, dlatego że blokuje jakieś nieodpowiedzialne ewentualnie pomysły. I uważam, że pytania w referendum powinny być takie, żeby uwzględniały właśnie również to, bo może się za chwilę okazać, że może większość Polaków
5: chce tego systemu,
3: bo się w takim urodzili, nie wiem, bo taki pamiętają. No tego nie wiemy, tylko musimy to po prostu
5: Być wybierany prezydent w wyborach powszechnych, czy jednak przez Zgromadzenie Narodowe?
3: No to zależy od tego, który będzie
5: model
3: przyjęty, bo jeśli będzie model kanclerski, to wówczas nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dalej był prezydent z tak silnym mandatem, no bo tak naprawdę po co? Więc no albo w lewo, albo w prawo i tak, żeby politycy wreszcie zaczęli odpowiadać za swoje decyzje i żeby nie mogli po 4 czy 5 latach opowiadać, no że zrobiliby to, ale druga część wykonawczej władzy ich blokowała.
0: Z Marcinem Mastelarkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, rozmawiał Tomasz Terlikowski. Kolejna część tej rozmowy w Faktach za godzinę, ale całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, witajcie ponownie. Za chwilę zajrzymy na czerwony...

Pawła. Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: W godzinie trzeciej, a w studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
2: Mimo zapowiedzi resortu rolnictwa, Polska nie złożyła skargi przed wejściem w życie unijnej umowy z krajami Mercosuru. Straż pożarna jest także jednym z fundamentów obrony cywilnej, przekonywał podczas Dnia Strażaka wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Za maturzystami egzamin z języka polskiego podobno prosty, dziś matematyka. Polska nie złożyła skargi w terminie zapowiadanym przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W miniony weekend, przypomnijmy dokładnie 1 maja, weszła w życie część handlowa unijnej umowy z krajami Mercosuru. Czy Polska ma jeszcze czas na złożenie skargi? O tym ze szczegółami w faktach nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Polska ma czas do 26 maja, żeby złożyć skargę. Z moich informacji wynika, że przyjęto już założenia do skargi, a więc jej główny zarys, a teraz prawnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowują jej ostateczną wersję. Wciąż Polska będzie mogła także wystąpić w ramach tej skargi o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie części handlowej umowy, która weszła w życie 1 maja. Chociaż zdaniem moich rozmówców szanse na to, by wiceprezes TSUE zgodził się na to zabezpieczenie, są raczej niewielkie. Wciąż także Polska będzie mogła dołączyć do wniosku o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem, którą przesłał do TSUE Parlament Europejski.
2: Poza walką z ogniem i skutkami katastrof, straż pożarna stanowi też jeden z fundamentów obrony cywilnej. Tak mówił wczoraj wicepremier i minister obrony podczas obchodów Dnia Strażaka w Porębie Spytkowskiej w Małopolsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że finansowany przez MSWiA i MON system działa głównie właśnie dzięki strażakom.
4: Bez strażaków, ochotników, bez strażaków, zawodowców nie ma obrony cywilnej. Jesteście jej fundamentem, stanowicie jej trzon. Chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować, że po pierwsze szkolicie, przekazujecie informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, wyznaczacie kierunki rozwoju obrony cywilnej.
2: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, przypominając, że tylko jego resort na wydatki obrony cywilnej rocznie przekazuje 5 miliardów złotych.
5: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Ponad 0,5 miliarda złotych z kolei ma kosztować budowa linii kolejowej z Lublina do Łęcznej. W planie jest 14 par pociągów na dobę, a trasa ma być gotowa w 2031 roku. Tak zapowiada Szymon Młodawski z Polskich Linii Kolejowych.
6: Pociąg stanie w 6 miejscach. Łęczna, Łęczna, Szpital, Ciechanki Krzesimowskie, Krzesimów, Trzeszkowice oraz Lublin lotnisko.
7: Ile domów do wyburzenia?
6: Nie wyburzamy domów, nieruchomości zamieszkałych.
7: Potrzebna jest kolej do Łęcznej czy nie?
8: Potrzebna.
9: Chyba niekoniecznie. Są autobusy często.
10: Pociąg nie będzie spełniał swojego przeznaczenia.
11: Moglibyśmy już jeździć. Dobre by było.
2: Komentowali mieszkańcy Łęcznej, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Za maturzystami pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym oceniała w RMF FM literaturoznawczyni dr Katarzyna Drost-Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zadania wskazywał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: Z wiersza Antoniego Langego
13: Dusza łka.
12: Dusza łka to jaki środek wyrazu artystycznego?
13: Oczywiście personifikacja, czyli nadanie cech ludzkich istotom czy zjawiskom.
12: Jest kolejny przykład, zapomniane bogi.
13: Niewątpliwie mamy do czynienia z epitetem.
12: Taki przymiotnik, zapomniane.
13: Epitety to inaczej przymiotniki.
12: A jakim przymiotnikiem pani ten arkusz maturalny by określiła?
13: Łatwy.
12: Czy zgadzacie się z tą opinią? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Mamy propozycję rozwiązań tych zadań, które rozwiązywali maturzyści w całej Polsce.
2: A już dziś o 9:00 kolejny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Obawiam się, że po wyborach w 2027 roku w Polsce będzie jeszcze większy polityczny chaos i dlatego należy wprowadzić zmiany. Tak mówił na antenie radia RMF FM Marcin Mastelarek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk odniósł się także do sytuacji wewnątrz PiS. Posłuchajcie.
14: Obawiam się, że po 2027 roku w Polsce nie będzie można wybrać stabilnych rządów i nie będzie już żadnej odpowiedzialności. Obawiam się, że ani jedna, ani druga strona nie będzie miała...
15: Dlatego system kanclerski nie
14: będzie miała, nie będzie miała większości. No ale dziś będziemy mieli jeszcze większe zamieszanie, bo będzie, jeśli by się tak wydarzyło, natomiast zmienić to mogłaby ordynacja wyborcza, bo zmieniając system, aktem można zmieniać też ordynację. Proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w tych samych wyborach, utrzymało władzę w Sejmie, a straciło ją w Senacie. To od ordynacji przy tak zbliżonych wynikach do siebie zależało, kto w Polsce miałby władzę. Gdyby to Senat decydował, kto jest premierem.
8: Tylko, że przy takim...
14: przy tych samych wyborach. No jest to chyba ciekawe, przyzna pan, panie
8: redaktorze.
14: To prawda,
8: tylko że...
14: Czyli, że ordynacja decyduje o tym, przy tak zbliżonych wyborach, kto ma władzę.
8: Tylko że przy tym układzie to również absolutnie o włos będzie się decydował,
14: oczywiście,
8: kto będzie prezydentem i kto będzie miał pełną władzę.
14: Tak, jeżeli pan mnie pyta, czego ja się obawiam tego, że będzie trudność z wyborem rządu, obawiam się wielkiego chaosu i dlatego uważam, że należy zmienić ten system, żebyśmy my po 2027 roku nie mieli po prostu tego samego, co teraz, tylko razy 10, czyli jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji, ani rozwojowych, ani w sprawie bezpieczeństwa, ani zupełnie innych. I jeszcze raz podkreślę, to, że ktoś 30 lat temu przyjął jakieś rozwiązania, to nie jest żaden święty graal.
8: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest szansa na przekierowanie wojsk amerykańskich z Niemiec, tych 5000 żołnierzy, tej części wycofywanej z Niemiec do Polski, pana zdaniem?
14: Uważam, że sama rozmowa właśnie w tym momencie, kiedy wycofywani są żołnierze z Niemiec i kiedy o tym trwa dyskusja, jest świetnym sygnałem i to świetna robota prezydenta Nawrockiego, że właśnie taki sygnał w świat idzie, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, kiedy prezydent podejmuje ważne decyzje, to prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem i już sama ta rozmowa jest dobrym sygnałem dla Polski.
8: Ale ona skończy się czymś dobrym, poza sygnałem? Bo to jest dobry sygnał dla prezydenta, dobry dla Polski, ale czy skończy się decyzjami, pana zdaniem?
14: Ja mam nadzieję, że tak, że najpierw to będą decyzje o stałej obecności, a potem o zwiększeniu. To jest proces. Rozpoczął go prezydent Andrzej Duda już w 2015 roku i te zabiegi trwają do dziś. Dziś prezydent Nawrocki idzie drogą prezydenta Kaczyńskiego. Wcześniej prezydent Duda szedł drogą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dziś jest to pewna właśnie sztafeta prezydentów proamerykańskich i bardzo mi się to podoba. Uważam, że Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem, które trzeba realnie traktować jako gwaranta polskiego bezpieczeństwa. Uważam, że to są mrzonki i brednie opowiadanie o bezpieczeństwie Polski w oparciu o Niemcy lub Francję i uważam, że szkodliwe są listy czy wywiady, bo to był chyba wywiad premiera Donalda Tuska w Financial Times i to wszystko, co premier Tusk proponuje, bo ważniejsze w wywiadzie premiera Tuska dla Financial Times jest to, czego premier Tusk tam nie mówi. De facto ta jego propozycja i te jego wnioski, które wysnuła Donald Tusk, mają według mnie prowadzić do federalizacji Europy, czyli dziś establishment europejski, mainstream europejski, rękami premiera z Europy Środkowo-Wschodniej próbuje pokazać państwom, które były bardzo sceptyczne, że bezpieczeństwo może zapewnić tylko i wyłącznie federalizowana Europa.
8: Donald Trump bardzo pomaga w tym sygnale. To znaczy, powiedziałbym, jego polityka mocno zmienna i dynamiczna, o tak powiedzmy, bardzo wspomaga to myślenie w Europie, to znaczy także w Europie Środkowej, że przesadne zaufanie do Stanów też nie załatwia wszystkiego.
14: Przede wszystkim to Donald Trump wzmocnił NATO, bo to dzięki Donaldowi Trumpowi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zwiększyć w całym NATO wydatki do 3%, została przeprowadzona. Ja przypomnę, że kiedy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dzień przed 25. rocznicą wejścia Polski do NATO, prezydent Duda powiedział, że będzie walczył na szczycie NATO i w ogóle będzie walczył o to, żeby wszystkie kraje zwiększyły wydatki, no to po prostu były kpiny ze strony premiera Tuska i mówił, że dzisiaj kraje nawet 2% nie wydają. I pamiętajmy, że jak przychodził prezydent Trump, to kraje nie wydawały 2%, dziś wydają. Więc fakty są takie, że sojusz północnoatlantycki jest mocniejszy. I oczywiście prezydent Trump zaczął rozliczać kraje Europy Zachodniej, że robi to w swoim stylu. No robi, wszyscy widzimy, jak to wygląda. Natomiast Polacy, polski premier powinien zabiegać o polskie bezpieczeństwo, a nie martwić się bardziej Europą i brukselskimi urzędnikami.
8: O dwa płuca w Prawie i Sprawiedliwości. Te dwa płuca teraz będą tak pompować ten tlen w to ciało i naprawdę teraz już będzie sprint ku zwycięstwu.
14: To jest tak, że nic nie zapowiadało zwycięstwa w 2015 roku, rok przed wyborami w 2014. W 2025 też nic nie zapowiadało zwycięstwa prezydenta Nawrockiego. Mnie też wówczas wydawało się to niemożliwe, bo wielu dziś opowiada, że tak, byli pewni, że prezydent Nawrocki
8: wygra. To jest takie opowiadanie,
14: wygra.
8: No zdarza się. Oczywiście cuda się zdarzają. Ja się pytam
14: ale
8: o to...
14: Ale raz na jakiś czas, więc właśnie, czy pan się mnie pyta, czy zdarzą się drugi raz pod rząd? Wydaje mi się, że jeśli będą robili tak jak teraz, to się nie zdarzą. Także cuda to są cuda, a nie...
8: PiS dotrwa jako jedność do tych wyborów?
14: To zależy od najbardziej zależy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że to prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu najbardziej niepopularnego albo jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że premier Morawiecki, no trudno było mu to zaakceptować. Więc to, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
8: Otóż tak, socjalizm zupełnie. Otóż tak, rozwiązuje bohatersko problemy, które sam...
14: Prezes Kaczyński stworzył ten problem, bo przecież premier Morawiecki artykułował dość wyraźnie, że nie zaakceptuje i jest to dla niego sytuacja trudna, jeżeli najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera. Ale prezes Kaczyński szedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje własne stowarzyszenie, a później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że pomimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, to premier Morawiecki się nie wycofuje z tego, więc to wszystko jest gaszeniem pożaru, który prezes Kaczyński
8: sam pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu opłaca się w tej chwili wychodzić z PiSu, albo nawet za rok, do tej pory nikomu się nie udało wyjść z PiSu i zbudować trwałą formację na prawicy.
14: Przede wszystkim tam trwa gra, żeby wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby tak nie było, to przede wszystkim nie było żadnej przesłanki, żeby półtora roku przed wyborami już pokazywać kandydata na premiera.
8: Była ręka wyciągnięta do korony polskiej i Konfederacji miała być przecież.
14: Myślę, że to było bardziej skonfliktowanie się z nimi, bo jeżeli pokazuje się tak radykalnego polityka, to po to, żeby odebrać wyborców Konfederacji i koronie.
8: PiS jeżeli powiedział odzyskać.
14: No właśnie, jeżeli ktoś chce odzyskać tych wyborców, to myślę, że to nie jest ręka wyciągnięta, tylko raczej zaciśnięta pięść, więc stąd mocne napięcia i jeszcze większe między Konfederacją i koroną, a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast ja nie sądzę, żeby Przemysław Czarnek miał szansę odzyskać tych wyborców. Do dzisiaj nie przeprosił za Lex Czarnek, za to, że chciał, żeby urzędnicy decydowali o naszych dzieciach, a nie mogli robić tego rodzice.
2: Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastelarek, był gościem Tomasza Terlikowskiego. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Podobno czekają nas pierwsze, mocniejsze burze w tym sezonie. Za chwilę to sprawdzę.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Chwilę wybije godzina czwarta. Czas poznać nowe fakty. Przygotował je i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Co najmniej 21 osób zginęło w wyniku wybuchu pożaru w chińskim zakładzie związanym z materiałami pirotechnicznymi. Chaos w Brukseli. Po zapowiedzi Donalda Trumpa USA mają zerwać część umowy handlowej z Unią Europejską. Kilkaset tysięcy osób więcej niż rok temu. Ministerstwo Finansów podsumowało, jak wielu z nas złożyło deklarację Twój EPIT. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych w wyniku eksplozji w fabryce fajerwerków w chińskiej prowincji Hunan, podaje agencja Reuters. Władze zapowiadają dokładne śledztwo. Przywódca kraju Xi Jinping w wystąpieniu wezwał do pilnego wyjaśnienia przyczyn tragedii i ukarania odpowiedzialnych osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, służby zabezpieczają teren. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy, wywołała w Brukseli chaos. Unia, zgodnie z przyjętym wcześniej planem, musi jeszcze zatwierdzić umowę. Kiedy i czy w ogóle Unia przyjmie umowę, którą prezydent USA ciągle zmienia? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Unia Europejska jest podzielona w tej sprawie, co z pewnością nie przyspieszy ostatecznego uzgodnienia umowy. W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. EPL chce głosować nad umową na sesji plenarnej w tym miesiącu. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę. Podziały są widoczne także wśród krajów Unii. Francja dąży do ponownego rozważenia warunków umowy, natomiast Niemcy słuchają głosu swoich firm motoryzacyjnych, które chcą złagodzić napięcie, bo obawiają się wojny handlowej.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Prawie 9 milionów deklaracji Twój EPIT złożyli w tym roku Polacy. O kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. To dane z Ministerstwa Finansów, które otrzymał reporter RMF FM. W resorcie trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty? O tym w faktach Igor Skrzypek.
5: Konsekwencje mogą być poważne. Z czasem pojawią się odsetki od brakującej kwoty. Mogą sięgnąć nawet kilkunastu procent w skali roku. W ostateczności do gry włączy się komornik, jeśli fiskus nie będzie mógł skutecznie skłonić nas do uregulowania rachunku. Ale na początku urzędy skarbowe wybierają pokojowy wariant. Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój EPIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca, mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
2: Szykuje się duża przebudowa w pobliżu dworca we Władysławowie, kluczowego miejsca łączącego trasy na heli do Trójmiasta. Wczoraj kolejarze i samorząd podpisali porozumienie w tej sprawie. Nasz reporter sprawdził, co ma się zmienić na stacji i jak odczują to podróżni.
6: To ma być przede wszystkim koniec chaosu, który zdarza się tu w sezonie letnim. Na stacji powstanie nowe przejście podziemne, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym i obiema częściami miasta, dziś podzielonymi torowiskiem. Do tego dojdzie nowy peron i drugi tor na odcinku Władysławowo-Władysławowo-Port.
7: Peron, który tak naprawdę umożliwi odseparowanie ruchu w kierunku Trójmiasta i w kierunku Helu.
6: Mówi mi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK. W praktyce oznacza to mniej czekania i sprawniejsze kursowanie pociągów, a to ważne, bo latem przewijają się tędy tysiące turystów. Dokumentacja ma być gotowa do 2028 roku, a zakończenie prac planowane jest na 2029.
2: Na plany zmian we Władysławowie sprawdzą nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Inne oblicza sportu.
2: Z powodu kontuzji kolana stracił turnieje w Monachium, Monte Carlo, Madrycie i Rzymie. Cały czas przechodzi rehabilitację i trenuje. Patryk Serwański spotkał się z naszym tenisistą Kamilem Majchrzakiem, który w najnowszym notowaniu rankingu ATP zajmuje 76. miejsce.
8: A razem ze mną Kamil Majchrzak. Dzień dobry, Kamil.
9: Dzień dobry.
8: Niestety nie w turze, nie na turniejach, tylko na treningach. Jesteś na etapie powrotu do zdrowia po kontuzji. Gdybyś najpierw mógł opisać, co się w ogóle dzieje z tym, czy działo z tym kolanem, że ten problem się tak, nie wiem, czy on się nawarstwił, czy pojawił się w jakiejś takiej wzmocnionej formie, no że trzeba było podjąć pewnie niełatwą decyzję o tym, że kilka występów trzeba po prostu było odpuścić.
9: No zdarzało się w Miami na meczu z Kecmanowiczem, gdzie poczułem duży dyskomfort w kolanie w trakcie meczu i i tam mi to zaczęło doskwierać, natomiast mimo wszystko mogłem grać na 100% i biegać normalnie, poruszać się normalnie i w Miami grałem dobry tenis, wygrałem też z Tienem w następnej rundzie mimo dyskomfortu w kolanie, więc to wszystko się, powiedzmy, tam zaczęło, natomiast nie wyglądało to na nic groźnego, na nic poważnego, więc też trochę pod presją bronienia punktów czy szybkiego przejścia na ziemi i pojechania do Marrakeszu, w którym de facto bardzo lubię grać, no pojechałem na tą ziemię i wydaje mi się, że to nie był najlepszy pomysł, no gdzieś pogorszyłem trochę tam sytuację i tak pierwszy mecz grałem jeszcze biegając na 80% i mówiąc brzydko wystarczyło, tak w drugiej rundzie już grałem na 50-60% i to z bólem, pomimo pracy nad tym i wszystkim, więc finalnie trzeba było zrobić tą przerwę i faktycznie jednak spauzować, żeby to wyleczyć, żeby to nie przerodziło się w zupełnie nic gorszego, co by mnie wykluczyło na kilka dobrych miesięcy, więc teraz jestem już na etapie powolnego powrotu na kort. Niestety na Rzym nie zdążyłem, ale no też wolę dać temu te dwa tygodnie więcej niż się spieszyć, więc teraz moim celem jest Hamburg, ale decyzję, czy w nim wystąpię, pewnie będziemy podejmować w tygodniu tuż przed Hamburgiem, bo to by były dla mnie eliminacje też, więc no zobaczymy, jakby chcę dać temu kolanu wystarczająco czasu i też potem sobie, żeby się ponownie przygotować, bo po ziemi zaraz trawa, więc też obciążenie na kolana, więc tak naprawdę nie będę się spieszył, ale wierzę, że na Hamburg zdążę, żeby przed Paryżem mieć chociaż jeden mecz rozegrany na ziemi dodatkowo, bo za wiele na tej ziemi nie pograłem, plus ta w Marrakeszu jest dość specyficzna.
8: Zastanawiam się, czy w ogóle jest w sezonie tenisowym lepszy, gorszy moment na taką przerwę, czy to w ogóle nie można tego rozpatrywać w taki sposób, bo ten wydaje się dosyć, jeżeli tak można powiedzieć, niefortunny. No właśnie, tych meczów na ziemi praktycznie nie rozegrałeś, no bo liczymy tutaj jakieś pojedyncze sety tak naprawdę. Docelowo wiadomo, że wszyscy myślą o French Open, no i już teraz możemy zaryzykować taką tezę, że pojedziesz tam raczej bez takiego dużego w tym sezonie doświadczenia w grze na tej nawierzchni. To jest duży problem, czy nie rozpatrujesz tego w ogóle w tych kategoriach i po prostu skupiasz się na tym, że to kolano musi być dobrze przygotowane do tego, żeby grać, a jak już będę mógł grać, to będę grał po prostu.
9: Znaczy, jak będę zdrowy i będę się poruszał na 100%, to na pewno będę się prezentował lepiej niż w Maroku chociażby, gdzie byłem w ciągu, wszedłem na ziemię, ale mogłem się poruszać na 60%. No, tak jak powiedzmy na hardzie czy na innych nawierzchniach szybkich, może jeszcze byłbym w stanie to trochę ukryć, tak na ziemi nie ma szans. Na ziemi trzeba jeszcze więcej fizycznie z siebie dawać niż na innych nawierzchniach, więc w ostatnim czasie faktycznie spędziłem mało czasu na ziemi, ale nie będę tego traktował w kategoriach problemu, bo jednak jesteśmy z Polski, całe życie gramy na ziemi, więc umiem się na niej odnaleźć, więc wierzę, że na Paryż będę najlepiej gotowy, jak to możliwe oczywiście. Może nie będę miał dużego bagażu meczów na ziemi i też tak naprawdę na ziemi rok temu skończyłem grać w lipcu, więc za wiele tych meczów w ostatnim czasie na ziemi nie rozegrałem, ale jest jak jest, bardziej mimo wszystko ubolewam, bo dużo dużych turniejów straciłem, bo to będzie Monte Carlo, Monachium, Madryt, Rzym, to są 3000 i 500, gdzie w każdym byłem w turnieju głównym, w każdym można było powalczyć o dobry rezultat, natomiast to już było i się nie odstanie, już jestem skoncentrowany na rehabilitacji, skoncentrowany na kolejnych celach i wyzwaniach i powoli na przejściu na moją ulubioną mimo wszystko nawierzchnię, więc przede mną dobry czas, wierzę, że osiągnę i w Paryżu dobry wynik i potem z uśmiechem na twarzy przeniosę się na trawę, a jak nie, to też będzie okej. Byle zdrowie było.
8: Zawsze coś się zyskuje, coś się traci, jest ten bilans zysków i strat, to gdzieś tam się wyrównuje. Z jednej strony straciłeś, te wyjazdy, szanse na potencjalne punkty do rankingu, też na jakieś pieniądze po prostu zarobione z kortu, ale z drugiej strony zyskałeś też czas, który mogłeś spędzić bardziej w domowych warunkach i zastanawiam się, czy tutaj postanowiłeś w takim razie jakoś trochę wycisnąć ten czas, żeby, nadrobić jakieś zaległości, coś porobić takiego fajnego, na co być może wiosną nie miałbyś czasu, pakując walizki z jednego turnieju na drugi. Także czy tutaj widzisz jakiś taki innego typu, ale jednak jakiś zysk z tego nieszczęśliwego zdarzenia?
9: No na pewno mogłem trochę czasu spędzić w domu, zwłaszcza, że początek roku nie za wiele w nim byłem, bo byłem w Australii, potem Doha, Dubaj, od razu Stany, no i też przeniosłem się do Maroka, więc tam łącznie w domu byłem powiedzmy z kilka dni, więc na pewno miło pobyć w domu, spędzić czas z rodziną czy z psem, natomiast dni tak czy inaczej mam wypełnione, no bo to jednak jest rehabilitacja, też trening, więc te dni nawet mam pełniejsze niż jak trenuję normalnie, więc no staram się na tyle korzystać, na ile mogę, tak samo odwiedzić rodziców czy spotkać się ze znajomymi, więc myślę, że po prostu widzę więcej znajomych twarzy niż normalnie, bo po prostu mam na to więcej czasu i energii, natomiast no już też wróciłbym na tour, na wyjazd, tęsknię za adrenaliną, więc znowu chciałbym się przetestować i sprawdzić w boju.
8: A mógłbyś opisać w kilku słowach właśnie, jak wygląda taki dzień, kiedy musisz raz poświęcić czas na rehabilitację, dwa też na trening, rozumiem, że jeszcze w takiej nieco lżejszej formie, ale jesteś już też na korcie obecny. Jak to wygląda? Ile godzin zajmują ci te takie obowiązki związane z karierą tenisową? Czyli ile czasu zajmuje taka rehabilitacja, ewentualne do tego treningi, bo rozumiem, że też wchodzi do tego jeszcze jakaś pewnie siłownia. No dużo takich rzeczy ogólnorozwojowych, które pewnie teraz możesz robić. Ile to zajmuje czasu dziennie?
9: Tak, to mamy właśnie czasu trochę nadrobić z zaległości i popracować nad innymi partiami ciała, między innymi nad korem i nad generalnie górnymi kończynami, więc staramy się to pracować, więc teraz tak jak już wszedłem w tenis, no to z reguły rano gram tenisa, no na razie półtorej godziny pod dużą kontrolą i spokoju, ale właśnie stąd pojadę na trening przygotowania fizycznego, potem na jeden zabieg fizjoterapeutyczny, potem jeszcze praca z fizjoterapeutą, być może jakieś jeszcze, bo to zależy od dnia, dodatkowe zajęcie typu basen albo rower, albo to w zależności od dnia, no ale to tam się zmienia, więc no te dni są wypełnione, plus no wszędzie mimo wszystko trzeba dojechać, więc to zależy od godziny, gdzie i jak jadę, natomiast no jest jak jest, no chcę mieć już to z głowy, więc całą uwagę na to poświęcam i daję temu tyle czasu i zajęć, ile potrzeba.
8: Problemy zdrowotne u Huberta, teraz u ciebie. Trochę nam się ta nasza tenisowa wierchuszka posypała w ostatnim czasie.
9: No taki okres, no. Hubi też długo się męczył z kolanem, natomiast teraz już te największe problemy ma ze sobą, ale też przez dłuższy czas nie grał. Mam nadzieję, że mimo, że ja i Hubi się już robimy coraz starszymi zawodnikami, to jeszcze parę dobrych lat będziemy mogli być razem i podbijać światowe korty.
2: A z Kamilem Majchrzakiem rozmawiał Patryk Cerwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po godzinie czwartej. Dzień dobry, tu RMF FM. Maciek Rybak. Cześć.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Piąta na zegarach punktualnie, więc posłuchajmy Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego.
2: Stany Zjednoczone miały zaatakować dwa cywilne statki płynące w kierunku Iranu. Polska na koniec miesiąca ma podpisać traktat z Wielką Brytanią. Będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony. W niemal wszystkich lasach w Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Według doniesień irańskich mediów cytujących źródła wojskowe, Stany Zjednoczone miały zaatakować dwa cywilne statki przewożące towary w kierunku Iranu. W przekazie podkreślono, że nie były to jednostki irańskiej gwardii rewolucyjnej, jak wcześniej sugerowały niektóre relacje. Na razie brak niezależnego potwierdzenia tych doniesień ze strony USA lub organizacji międzynarodowych. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, a strony regularnie przedstawiają sprzeczne wersje wydarzeń. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak poinformował premier Donald Tusk, będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
2: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erewaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Benzyna w górę, olej napędowy bez zmian. Po majówce przyszła zmiana maksymalnych cen paliw. Minister energii zaakceptował nowe stawki. A już teraz o nich w faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: 6 zł i 49 groszy za litr benzyny 95 to o 3 grosze więcej niż przez całą majówkę. Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7 zł i 31 groszy. Sygnały płynące z międzynarodowych rynków wskazują, że w najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez ciśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej. Poziom powyżej $100 za baryłkę na razie z nami pozostaje, a to sugeruje dalsze podwyżki na stacjach paliw.
5: To są fakty RMF FM.
2: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w niemal wszystkich lasach w Polsce. Podczas spacerów można natknąć się na dodatkowe patrole leśników.
6: Głównym celem strażników nie jest karanie odwiedzających lasy, tylko edukacja i kształtowanie właściwych postaw, bo na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli jednak ktoś dopuszcza się rażących wykroczeń prawa, no to musi się liczyć z konsekwencjami.
7: To, że nie widać leśnika, to nie znaczy, że leśnik nie widzi nas.
6: Dokładnie. Strażnicy leśni są wyposażeni teraz w nowe technologie, w postaci chociażby fotopułapek czy dronów.
2: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Dominikiem Smagą Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Na jej terenie tylko od początku roku wybuchło około 50 pożarów. Miś Paddington ponownie nieobecny. Przenosimy się na wyspy, bo figurka tej znanej postaci, przesiadująca na ławce w angielskim mieście Southampton, znów stała się ofiarą wandali. Tym razem jednak misiowi przyszła z pomocą policja.
8: You would like a marmalade sandwich.
9: Miś Paddington wcina kanapkę z marmoladą i uśmiecha się do przechodniów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Southampton doceniają gest lokalnych władz, które umieściły figurkę w miejscu publicznym. Już po raz drugi miś udał się na spacer w towarzystwie wandali. Na szczęście Paddingtona znaleziono w pobliskim parku. Wezwano policję, która przypięła wykonanego z żywicy poliestrowej misia pasami i odwiozła radiowozem w bezpieczne miejsce. Miś Paddington to nie tylko postać z bajki, to symbol uprzejmości i dobrych manier. Niestety nie można tego powiedzieć o wandalach z nadmorskiego Southampton.
2: Relacjonował korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. A już teraz zapraszam na poranne wydanie faktów. W nim jeszcze więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata. Przywitają się z Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Na wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Dramatyczne sceny w Lipsku w Niemczech. Rozpędzone auto wjechało w przechodniów na jednej z głównych ulic miasta. Dwie osoby zginęły. Incydent z udziałem agentów Secret Service w Waszyngtonie. Doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu. A w Polsce dziś na maturzystów czeka matematyka. Jest wtorek, 5 dzień maja. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Samochód z prędkością nawet 80 km na godzinę wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Grimmaische Strasse. Co najmniej 25 osób zostało rannych. Niestety dwie z nich zginęły, dwie kolejne są poważnie ranne, a kilka innych doznało obrażeń, próbując uniknąć uderzenia. Relacjonuje rzeczniczka policji w Lipsku Susan Lübke. Sprawca został zatrzymany i według policji nie stanowi już zagrożenia. Niemieckie media podają, że kierowca miał około 35 lat i podczas zatrzymania zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne. Okoliczności i motywy zdarzenia są wyjaśniane przez służby. Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy Secret Service nieopodal Białego Domu. W wyniku wymiany ognia ranny mężczyzna został, który w pobliżu siedziby prezydenta USA miał ze sobą broń oraz przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala, ich życiu nic nie grozi. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony mężczyzna. Za maturzystami egzamin podstawowy z języka polskiego. Egzamin trwał maksymalnie 240 minut i składał się z testu językowego, części historyczno-literackiej oraz wypracowania. Do wyboru były dwa tematy: wpływ pracy na człowieka i otaczająca rzeczywistość oraz pytanie o to, kiedy dla człowieka ważne jest, jak postrzegają go inni. Na rmf24.pl mamy przykładowe rozwiązania. Dziś maturzystów czeka matematyka, również na poziomie podstawowym, początek o godzinie 9. W porannych faktach będziemy sprawdzać nastroje maturzystów przed zmierzeniem się z królową nauk.
3: Ja osobiście się nie boję.
4: Wynik będzie zadowalający.
3: To jest mój najgorszy przedmiot.
2: Powiemy również o dramatycznej sytuacji w polskich lasach. Tak sucho nie było od dawna. Niemal w całej Polsce obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Gościem rozmowy o 7 będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski. Gościć będzie Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej. To już 7:40. A my zapraszamy Was na kolejne fakty punktualnie o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy.
3: Policja poszukuje adwokata Pawła Kozaneckiego.
4: Chodzi o sprawę wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.
3: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach praktycznie na terenie całego kraju.
4: I tym tematem zajmiemy się dzisiaj w porannych faktach RMF FM.
3: Pamiętamy też, jak zawsze, o was, uczniowie.
4: Dzisiaj matematyka. Niech królowa nauk będzie dla was łaskawa na maturze.
3: Adwokat skazany za śmiertelny wypadek drogowy, poszukiwany przez łódzką policję.
4: Chodzi o Pawła Kozaneckiego, który ma do odsiadki 1,5 roku więzienia za spowodowanie w 2021 roku wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
3: Zasłynął wypowiedzią o samochodzie, którym jechały, mówiąc, że była to trumna na kółkach.
4: Szczegóły sprawy zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Prawnik jest poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu do odbycia kary. Dlatego olsztyński sąd wystawił za nim list gończy. Teraz policjanci ustalają przyczyny zniknięcia skazanego. Sprawdzają miejsca, w których mógłby przebywać. Chodzi o różne wytypowane adresy. Wypytywani też o tego mężczyznę są członkowie jego rodziny, a także znajomi, którzy mogą wiedzieć, co się z nim dzieje. Jak mówili mi policjanci, jeśli śledczy uznają, że się ukrywa, poszukiwania mogą przejść w bardziej zaawansowaną formę.
3: Już prawie 3000 pożarów lasów odnotowała Straż Pożarna od początku roku.
4: Tylko w długi majowy weekend strażacy interweniowali ponad 600 razy, informuje RMF FM rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
3: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
6: Ściółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać, więc zagrożenie jest dosyć duże. No niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
7: W porównaniu do poprzedniego roku, ile tych pożarów już odnotowaliście?
6: W ubiegłym roku odnotowaliśmy troszeczkę mniej pożarów lasu, ale tutaj tak naprawdę główną przyczyną też jest pogoda, warunki atmosferyczne. Jeżeli wiosna jest deszczowa i jest niesprzyjająca pogoda do spacerów, no to również tych pożarów jest troszeczkę mniej. No teraz majówka była naprawdę słoneczna, ciepła, więc tych zdarzeń było dużo.
4: Mówił kapitan Wojciech Gralec w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Sesja maturalna oficjalnie rozpoczęta.
4: Wczoraj absolwenci liceów, techników oraz szkół branżowych rozwiązywali zadania z języka polskiego na poziomie podstawowym.
3: Dzisiaj o 9:00 przed nimi obowiązkowy egzamin z matematyki. Uczniowie i nauczyciele komentują, że wczoraj w arkuszu maturalnym nie było wielu niespodzianek.
8: Być może wiersz Langego mógł troszeczkę zaskoczyć, natomiast myślę, że pozostałe zadania raczej nie.
9: To była łatwiejsza matura niż rok temu?
8: Raczej tak.
9: A na czym ta łatwość polegała? Co było konkretnie łatwiejsze?
8: Te tematy były, powiedziałabym, takie sztampowe, jak praca.
9: Matematyka to jest większe, mniejsze wyzwanie?
10: Czyli dla mnie mniejsze, bo mamy kartę wzorów, z której możemy korzystać. Natomiast w przypadku polskiego to mamy tylko spis lektur.
9: Co może być najbardziej zaskakującego na maturze z matematyki?
10: Obstawiałabym geometrię. Bo jeśli się nie ma pomysłu na to zadanie, to będzie ciężko z zrobieniem go poprawnie.
4: Z maturzystami oraz polonistką dr Katarzyną Drozd-Urbańską z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Polecamy wam portal rmf24.pl.
4: Tam po południu będziemy mieć propozycje rozwiązań z matematyki, które przygotują dla nas nauczyciele.
11: Tym żyje show biznes.
3: Nowy Jork, pierwszy poniedziałek maja i najbardziej spektakularne schody świata.
4: Met Gala znów przyciągnęła największe nazwiska, no i jeszcze większe pieniądze.
3: O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry, na słynnych schodach muzeum pojawiły się gwiazdy w stylizacjach inspirowanych sztuką. Wśród współgospodarzy wieczoru były m.in. Nicole Kidman, Vanessa Williams i Beyoncé, która wróciła na galę po niemal dekadzie przerwy. Całość jak co roku nadzorowała Anna Wintour. Heidi Klum, znana z niezwykle dopracowanych kostiumów na Halloween, pojawiła się w stylizacji obejmującej całe ciało, twarz, włosy i ramiona, inspirowanej rzeźbami grecko-rzymskimi, wyglądała jak żywy marmurowy posąg. Motyw przewodni brzmiał: moda jest sztuką i to było widać. Kreacje przypominające rzeźby, obrazy, instalacje, pióra, kryształy, konstrukcje, bo moda ma być traktowana jako pełnoprawna dziedzina sztuki. Ale tegoroczna gala to nie tylko moda. Wokół wydarzenia pojawiły się protesty związane z obecnością Jeffa Bezosa, twórcy Amazona i jego żony, którzy byli głównymi sponsorami wieczoru i wystawy. W Nowym Jorku pojawiły się plakaty i akcje protestacyjne przeciwko Bezosowi. Na gali pojawił się także Mark Zuckerberg, który zamienił swój charakterystyczny t-shirt na smoking od Prady.
4: No ale przy okazji tego targowiska próżności zbierano pieniądze na cele charytatywne.
3: No i padł rekord. 42 miliony dolarów.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Deszczowo poranku, no ale glebę zrosić trzeba, więc jest to dobre. Deszczowo w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, w Poznaniu, we Wrocławiu. Pada również w takim pasie Łódź, Warszawa, Białystok.
16: Czy
15: to
16: ale dobrze mamy plonów? Ocieplenie, mamy ocieplenie, więc uwaga, rolnicy wiedzą, że to też sygnał startowy dla chwastów jednoliściennych. Wiedziałeś o tym?
15: Nie.
16: W burakach cukrowych i warzywach te trawy rosną teraz szybciej niż nam się wydaje, jak jest tak cieplutko. Więc zanim one zdominują pole, warto sprawdzić prognozę i zaplanować.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy, 2-kilometrowy korek utworzył się na Zakopiance w podkrakowskim Libertowie na jezdni w stronę stolicy Małopolski.
2: Powodem zepsuta ciężarówka, która blokuje prawy pas jezdni. Ameryka znów wkracza na drogę izolacjonizmu, mówi RMF FM Daniel Fried.
1: Ten doświadczony dyplomata, były ambasador USA w Polsce, komentuje plany Waszyngtonu dotyczące m.in. redukcji wojsk amerykańskich w Europie.
3: Nie po raz pierwszy idziemy drogą izolacjonizmu i niechęć wobec krajów demokratycznych w Europie. Przed II wojną światową byliśmy w tym samym miejscu i taka polityka doprowadziła nas wszystkich do ruiny, do katastrofy.
2: Podkreślał w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Daniel Fried.
1: Do rozmowy z byłym ambasadorem wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach.
2: Czy państwo będzie pomagać poszkodowanym w aferze Zonda Krypto? O to będziemy pytać w rozmowie o 7.
1: Gościem Piotra Salaka będzie Arkadiusz Mercha, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dzień dobry.
2: Czy ci, którzy stracili pieniądze na inwestycjach w kryptowaluty, dostaną finansową rekompensatę to od Skarbu Państwa?
4: No właśnie, to jest pytanie. Dzisiaj nic na to nie wskazuje, ale biorąc rzecz czysto teoretycznie, obywatele mają prawo domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa, jeśli wykażą, że to zaniedbania władzy doprowadziły do ich straty. I to nie ma znaczenia, czy to zaniedbał prezydent, czy zaniedbał rząd. Jak wiadomo, mamy spór polityczny w tej sprawie i o tym będziemy rozmawiać z ministrem Myrchą. Zapytam go też, co ze sprawą Zbigniewa Ziobry, dlaczego aż 7 miesięcy sąd musi rozpatrywać zażalenie na wniosek o areszt. Także zapraszam po 7.
1: Zapraszamy już za pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe RMF FM o poranku. Patryk Serwański.
1: I Radomiak ze zwycięstwem w Ekstraklasie.
7: Dzień dobry. To była wygrana 3-1 nad Lechią Gdańsk i ona daje gospodarzom oddech w końcówce sezonu, a Lechia musi cały czas oglądać się za siebie w stronę strefy spadkowej. Za kilka dni zresztą zagra z zagrożonym spadkiem Widzewem. A wczorajszy mecz miał swojego bohatera, to strzelec hat-tricka Abdul Tapsoba. Radomiak od 37 minuty grał w tym meczu w dziesiątkę.
8: Of course. With the red card, the game completely
7: no oczywiście, czerwona kartka zmieniła mecz, ale nie czułem, żeby drużyna straciła pewność siebie, żeby pojawiła się jakaś dezorientacja. Widać było, że nawet grając w dziesiątkę jesteśmy w tym meczu bezpieczni, tak mówił trener Radomiaka Bruno Baltazar. W Rakowie Częstochowa nowy trener Dawid Kroczek zastąpił Łukasza Tomczyka. Kroczek w sezonie 2024-25 prowadził Krakowie, później był asystentem Marka Papszuna w Rakowie. A gdy ten przyniósł się do Legii, Kroczek trafił do pionu scoutingu częstochowskiego klubu. Mistrzowskie aspiracje ma oczywiście Lech Poznań. W ich realizacji nie pomoże już Ali Golizadeh. Reprezentant Iranu zerwał więzadła w kolanie. W najbliższym czasie Golizadeha czeka operacja. Manchester City traci punkty w Premier League. Remis 3-3 z Evertonem. Uratował to w doliczonym czasie Doku. Mogła być też porażka. A porażki w ostatnim czasie ponosi Chelsea. 6. porażka z rzędu w Premier League. Tym razem z Nottingham Forest. I to jest najgorsza seria klubu z Londynu od ponad 3 dekad. Daria Kasatkina albo Katie McNally, jedna z tych zawodniczek, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek na turnieju tenisowym w Rzymie. Polka rozpocznie zmagania we włoskiej stolicy od drugiej rundy. W turnieju zagrają także Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Zabraknie leczącego kontuzję Kamila Majchrzaka. Jego plan dnia wypełnia teraz rehabilitacja.
9: Chcę mieć już to z głowy. Całą uwagę na to poświęcam. Daję temu tyle czasu i zajęć, ile potrzeba. No już też wróciłbym na tur, na wyjazd. Tęsknię za adrenaliną. Znowu chciałbym się przetestować i sprawdzić w boju.
7: A rozmowa z Kamilem Majchrzakiem jest na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
2: Coraz więcej ofiar afery kryptowalutowej.
3: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
2: Akcja kontrterrorystów w Mińsku Mazowieckim.
3: Rozbity został gang handlarzy ludźmi.
2: 2 godziny do matur.
3: Dziś matematyka.
4: Ja się czuję pewnie.
5: To jest mój najgorszy przedmiot.
2: Gościem rozmowy o 7 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
3: Ale fakty zaczynamy od ważnych informacji z drogi krajowej 57 na Mazowszu. Groźny wypadek na Mazowszu w pobliżu Brzezic na krajowej 57. Samochód uderzył w drzewo.
2: 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest tam trasa łącząca Przasnysz i Chorzele.
3: Rośnie liczba pokrzywdzonych w śledztwie dotyczącym kryptowalut.
2: Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Śledztwo toczy się w sprawie, a to oznacza, że nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów.
3: Reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Witamy, Marcin.
6: Jestem, dzień
3: ilu
6: dobry.
3: Ilu pokrzywdzonych już się zgłosiło?
6: To jest już ponad 1000 osób, usłyszałem w tutejszej prokuraturze regionalnej. Zawiadomienia spływają z całego kraju, zarówno z prokurator, jak i policji. Śledztwo trwa od nieco ponad 2 tygodni, kiedy je rozpoczynano wstępnie. Szkodę pokrzywdzonych szacowano na nie mniej niż 350 milionów złotych. W śledztwie przesłuchiwani są świadkowie, prowadzone są także w całym kraju przeszukania w różnych miejscach, przejmowany jest sprzęt elektroniczny i analizowane są zebrane tam dane.
2: A co z szefem Zonda Krypto?
6: Tu usłyszałem od prokuratora tylko jedno zdanie. Do tej pory nie był on przesłuchiwany.
2: Temat Zonda Krypto wróci już za moment w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
3: 9 członków gangu zajmującego się handlem ludźmi zatrzymali stołeczkę. Policjanci.
2: Akcję z udziałem kontrterrorystów prowadzono głównie w Mińsku Mazowieckim.
3: Wśród zatrzymanych jest 2 Polaków i 7 obywateli Bułgarii. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jak działali podejrzani.
7: Werbowali kobiety narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Gdy przyjeżdżały do Polski, zabierali im paszporty i zmuszali do świadczenia usług seksualnych. Członkowie grupy uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Zyski inwestowali głównie w nieruchomości na terenie Bułgarii. Policjanci ustalili, że ta grupa do 2022 roku działała także w Koszalinie. Mundurowi wspierani przez kontrterrorystów przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję zatrzymań. W ich ręce wpadło 2 Polaków i 7 Bułgarów. Usłyszeli zarzuty handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, rozbojów, wymuszeń i udzielania narkotyków. Sąd zdecydował, że 6 obywateli Bułgarii oraz 36-letnia Polka trafią do aresztu.
3: Dzisiaj 2 dzień matur.
2: Za 2 godziny zacznie się obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
3: W jakich nastrojach są maturzyści?
5: Ja osobiście się nie boję.
4: Wynik będzie zadowalający.
8: Czego się spodziewasz? No raczej takie pewniaczki. Nic nie zaskoczy.
4: Podstawa na pewno nie, ewentualnie rozszerzenie.
9: Podstawa to formalność?
5: Czysta formalność. Czuję się dobrze przygotowana na wszystkie przedmioty, z których piszę maturę.
4: Ja się czuję pewnie.
5: To jest mój najgorszy przedmiot, ale jeśli będzie na tym samym poziomie trudności co polski, to myślę, że będzie okej.
2: Na pewno będzie.
3: Tak jest, a te głosy przed 3 Melo imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Rozmowa oparta na faktach.
2: Witamy Piotra Salaka i jego gościa.
11: Dzień dobry. Gościem rozmowy o 7 jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
11: Panie ministrze, słuchaczy. Czy państwo polskie będzie pomagać poszkodowanym w aferze Zonda Krypto?
12: No, przede wszystkim śledztwo, które zostało wszczęte kilkanaście dni temu, musi wyjaśnić i doprowadzić do finału sprawę, która bulwersuje ostatnie czasy.
11: Ale ja mówię bardziej o odpowiedzialności cywilnej. Czy państwo jest odpowiedzialne za to, co się stało z Zonda Krypto, czy nie?
12: No, odpowiedzialni są właściciele Zonda Krypto i wszyscy ci, którzy obiecywali ludziom zyski i ich po prostu oszukali.
11: A gdyby nie weto prezydenta, to doszłoby do aż takich szkód, czy nie? Tak mówi Andrzej Domański, minister finansów.
12: No, jeżeli mamy sytuację, gdzie KNF i służby miałyby większy nadzór i większy wpływ na ten rynek kryptowalut, no to oczywiście skala problemu byłaby na pewno dużo mniejsza, ale dzisiaj nikt nie jest w stanie oszacować, jak bardzo byłaby mniejsza.
11: No to panie ministrze, to trochę logiki w tym nie ma, bo kodeks cywilny mówi wyraźnie, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Czyli Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za działanie prezydenta?
12: Za działalność prezydenta?
11: No, za działalność władzy.
12: Za wydanie jakiegoś aktu, to mówimy tu o roszczeniach chyba z 417 z indeksem
11: 1. Tak jest, dokładnie.
12: Jeśli pan redaktor, to mówimy tu o na przykład odpowiedzialność odszkodowawczą w wyniku na przykład uchwalenia przepisów.
11: A nie które... uchwalenie, zaniechanie?
12: Tylko polski rząd doprowadził dwukrotnie do uchwalenia Więc w takim wypadku, jeśli roszczenia można by, nie zakładajmy, nigdy tego nie analizowałem, czy można by pozwać Skarb Państwa, którego stacją w Istnieniu byłby prezydent Rzeczypospolitej? Z tego tytułu, że zawetował ustawę. Wydaje mi się, dla paru prawników bardzo interesująca i karkołomna konstrukcja, ale przed polskimi sądami nie wiem, czy by się obroniła.
11: To jeszcze o innych karkołomnych konstrukcjach będziemy rozmawiać w naszym radiu internetowym. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy i zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No i patrzymy, co się dzieje w pogodzie. To i owo, i to całodobowo, dacie wiarę? Takie rzeczy są możliwe tutaj.
13: Prosto z placu wam mogę powiedzieć.
9: To no, mów, co jak się jest? Dzieje tam na Śląsku.
13: Ciepełko, słoneczko, ciepełko. Przynajmniej na Śląsku. I ja, uwaga, oficjalnie rozrzucam tę całą pogodę po całej Polsce. Żeby było tak 20, właśnie 4-25.
14: To tak zrób, żeby było sprawiedliwie, bo dzisiaj znacznie chłodniej na północy i na północnym zachodzie kraju niż na południu i na południowym wschodzie.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Zadymienie na oddziale dziecięcym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano 27 nowotworów.
2: Doszło do tego w nocy. Dwie osoby podtruły się dymem. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
1: O 9.14 wczoraj w sieci pojawiły się tematy rozprawek. Zostały opublikowane na platformie X. To było zdjęcie arkusza. Czy system wystarczająco karze za takie przestępstwo? A może wręcz do niego zachęca?
2: O to zapytamy gościa dzisiejszej rozmowy, porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. O co jeszcze zapytasz swojego gościa?
3: Zapytam o to, czy unieważnienie egzaminu to wystarczająca kara za tego rodzaju przestępstwo, szczególnie wobec tych, którzy mają już maturę, a zdają ją ponownie jedynie w celu jej poprawienia albo właśnie wyniesienia dokumentów. Będę też pytał o to, czy skala tego procederu się zwiększa i czy ktokolwiek został kiedykolwiek w jakikolwiek sposób za to ukarany. Ale nie zabraknie także pytań o prace domowe, edukację zdrowotną i telefony komórkowe w szkołach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Rząd zajmie się dziś ważnymi projektami z punktu widzenia naszych portfeli. Pierwszy to deregulacja w obszarze energetyki, a w niej zmiana, która może być bardzo widoczna. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię. Na pewno znacie to z doświadczenia. Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową. Drugi projekt, jakim zajmie się rząd, niezwykle ważny dla inwestorów. Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli kontach, które pozwolą na zwolnienie z podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych. Podczas prac pojawiły się poprawki. By skorzystać ze zwolnienia, inwestować będzie można tylko w instrumenty pochodzenia polskiego.
6: Musi być spółka z kapitałem zakładowym w złotych, a nie spółka kupiona za złotówki. Także nie będzie żadnej możliwości obejścia tego i kupienia zagranicznych aktywów w ramach tej ulgi.
5: Choć jak tłumaczy szef zespołu analiz regulacyjnych giełdy papierów wartościowych Maciej Bittner, będą wyjątki. Fundusze inwestycyjne będą mogły częściowo zawierać kapitał zagraniczny. Osobiste konta inwestycyjne mają wejść w życie w przyszłym roku. Dla inwestorów zagranicznych i nie tylko. Sprawdzamy poranne kursy walut. Złoty nieco traci. Euro kosztuje 4,25 zł. Dolar 3,64. Frank szwajcarski 4,64. Funt brytyjski 4,92.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I proszę bardzo. Jedziemy z tym muzycznym koksem. Tak jak lubicie, to jest...

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Pilna informacja z Poznania.
3: Śmierć podczas policyjnej interwencji na Jeżycach. Zbieramy nowe fakty w tej sprawie.
2: Ewakuacja na oddziale dziecięcym Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
3: Znamy powód zadymienia.
2: Za godzinę matura z matematyki.
3: A już teraz gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Katarzyna Lubnauer,
2: wiceminister edukacji. Śmierć podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego.
3: Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Czego dotyczyła ta interwencja?
4: Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny z rozciętym gardłem. Podczas udzielania mu pomocy przez policjantów i ratowników pojawił się postronny mężczyzna. To on wdał się w awanturę z mundurowymi. Fizycznie przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc rannemu. Przekazał o poranku młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Postronny mężczyzna stracił przytomność, której nie udało się już przywrócić. Do tej sprawy na pewno będziemy dziś wracać w faktach RMF FM.
3: 16 noworodków zostało ewakuowanych z oddziału w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To nowe fakty w sprawie nocnego zadymienia w szpitalu dziecięcym.
2: Z nami reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Dzień dobry.
2: Jakubie, co się tam dokładnie wydarzyło?
5: Na drugim piętrze oddziału dziecięcego doszło do zwarcia przewodów elektrycznych lampy. Na szczęście nie doszło do pożaru, ale spięcie spowodowało bardzo duże zadymienie. Znajdowało się tam w sumie 27 noworodków. Ewakuowane zostały natomiast te dzieci, które znajdowały się w salach, do których dotarł dym i występowało ryzyko zatrucia. Straż pożarna z Łodzi przekazała mi, że dymem podtruły się jednak dwie osoby z personelu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, które pomagały w ewakuacji.
3: Po języku polskim dzisiaj matematyka.
2: Przed liceum w Mazurskim Węgorzewie jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Dzień dobry Piotrze, tam będziesz dzisiaj z pomocą nauczycieli rozwiązywał zadania maturalne.
6: Zgadza się, dzień dobry. Tutaj na hali sportowej maturę z matematyki pisać będzie około 100 osób. Po niej zaczniemy rozwiązywać zadania. Ze mną jest matematyk i egzaminator maturalny pan Tomasz Wierzchowski. Ostatnie wskazówki?
7: Usiąść na spokojnie sobie w ławce, przeglądnąć cały arkusz, zacząć od zadań takich pewnych, które dla Was sprawiają najmniej problemów. Zwrócić uwagę na zadania otwarte, nierówność kwadratowa, wykres funkcji, bardzo łatwy zawsze jest. No i spokojnie zaznaczyć wszystkie zadania. Pamiętajmy, że każdy krzyżyk musi być umieszczony. 20% szans macie na każde zadanie.
6: Czy jeżeli nie zrobimy do końca jakiegoś zadania otwartego, można tam dostać za niektóre obliczenia punkty?
7: Tak, tak, to warto. Jak jeżeli zadanie otwarte jest za 4 punkty, to warto coś tam napisać, może 1-2 punkty wpadną. Mamy takie powiedzenie, nie wiesz co robić, licz deltę.
6: Za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki. Sprzed liceum w Węgorzewie Piotr Bułakowski.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
3: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji Koalicji Obywatelskiej. Witam pani minister.
10: Dzień dobry, witam.
9: Dodajmy matematyczka. Jakieś ostatnie porady dla maturzystów przed egzaminem z matematyki?
10: Chyba jedna już w tej chwili, no bo już nic nie nadrobimy, natomiast pamiętajmy, że naszym przyjacielem są tablice matematyczne, które uczeń ma do dyspozycji i w których tak naprawdę jest bardzo dużo informacji, wzorów i odpowiedzi na zadania, które są na maturze.
9: Tablice matematyczne to jeden przyjaciel, a telefon?
10: No telefonu nie wolno posiadać,
9: no, nie
10: to
9: wolno,
10: jest łamanie
9: ale jak
10: prawa.
9: Wiemy, ktoś wnosi,
10: no,
9: bo...
10: ale to jest najczęściej problem. Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienia, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją
9: zdać. Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo
10: drugi,
9: czwarty,
10: albo...
9: poprawiają ją, to
10: dokładnie,
9: się tak ładnie nazywa.
10: Albo osoby, które są na, uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę podchodzą
9: trochę.
10: Ale to
9: oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
10: my
9: to jest
10: nie wiemy dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami, czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić. robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody jak kiedyś, kiedy zdarzało się, że były wycieki przed egzaminami, no, i to był problem.
11: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
10: Ja wiem, że ktoś sobie
11: jedni
10: wyobraża...
11: mają, drudzy nie mają.
10: No, nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę jak z filmu akcji, że ktoś wchodzi do ubikacji,
11: i dostaje.
10: Odkleja, jak, no, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to mu dodaje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie w tej pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
11: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
10: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to
11: dobrze. To po co to jest ujawniane? Znaczy, no bo jeżeli nie po to, żeby ktoś to rozwiązał,
10: po pierwsze,
11: to przecież
10: dlatego,
11: to nie dla sportu.
10: No, po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
11: Ale za to może sporo zapłacić, znaczy unieważnienie egzaminu.
10: Tak, dla tej osoby. Ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
11: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś z tego potem korzysta?
10: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej świadczy fakt, że nie mamy setek prac, w których na przykład z tych najważniejszych przedmiotów z rozszerzeń, typu biologia, chemia, które decydują na przykład o medycynie, albo nie wiem, historia, która decyduje o prawie, mamy masowo 100%.
11: Dobrze, to pytanie, czy będzie planowane jakieś zaostrzenie kar? Bo na razie to jest unieważnienie egzaminu dla osoby, która nie chciała go zdawać, albo która go zdaje, żeby poprawić, albo tak naprawdę właśnie po to, żeby ujawnić, to jest żadna kara.
10: Oczywiście zgłaszamy takie CK, jeżeli uznaje, że doszło do złamania prawa, to zgłasza to do prokuratury. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
11: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
10: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
11: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
10: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
11: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
10: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas Jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach, całe kierownictwo. Ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej, i na przerwach, i na lekcjach.
11: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
10: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt procent.
11: Ale rozumiem, że chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
10: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
11: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
10: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, robiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu. Natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny cyfrowej.
11: Panie ministrze, a jak będzie wyglądać to, ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu? Dzieci będą miały zakaz ich przenoszenia?
10: To zależy od szkoły. Szkoły mogą wprowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole, bo jak jest mała szkoła, mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
11: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie.
10: To wyjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w te lata, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu. Z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
11: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
10: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
11: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Dziękujemy. Katarzyna Lubnauer jest gościem Tomasza Derlikowskiego.
2: Ta rozmowa trwa w sieci. Zapraszamy już na Fakty o 8.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Może być jeszcze tak, że teraz ktoś zmarznie, bo na przykład jest siódemka w koszalinie. To jeszcze jak masz krutasy, sandały, no to ci przewieje
15: stópkę.
14: Ale już na przykład w Lublinie jest piętnastka, w Katowicach piętnastka. Natomiast potem będzie cieplej, bo o 14 na termometrach na północy rzeczywiście chłodno, więc tam bym sandały zostawił w Pawlaczu, bo dziesiątka na termometrach, ale na południu 25.
15: Wysoka skarpeta ewentualnie
14: do 25 to idziesz jak chcesz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: 25 też możesz brzuch natrzeć i klatę kremem i wystawić na...

0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie żyją dwie osoby, które zostały ranne w wypadku na Krajowej 57 w pobliżu Brzezic na Mazowszu.
2: Jak informowaliśmy w porannych faktach, na trasie Przasny-Chorzele samochód osobowy uderzył w drzewo. Trasa jest zablokowana. Policja wyjaśnia przyczyny nocnego pożaru w Wiśle w Śląskiem. Jedna osoba tam zginęła. Akcja strażaków trwała całą noc.
1: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry. Co się paliło?
3: To był pożar piętrowego murowanego domu. Ogień pojawił się tam przed pierwszą. Na miejsce skierowano 11 strażackich wozów. W domu przebywały 4 osoby. Dwie wyszły same na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kolejną wyprowadzili policjanci. Natomiast ciało czwartej osoby, to 95-letnia kobieta, strażacy znaleźli w czasie przeszukiwania pogorzeliska. Akcja na miejscu trwała, jak mówiliście, całą noc. Zakończyła się po 6:30.
1: Naturalne wycieki?
2: Na szczęście nie zdarzają się przed maturą, a w trakcie trwania egzaminu, mówi Katarzyna Lubnauer.
1: Wiceminister edukacji była gościem porannej rozmowy w RMF FM.
4: Musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
5: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
4: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
1: Przyznawała Katarzyna Lubnauer.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefową resortu edukacji jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Po 7 latach wraca do Polski Stefan Horngacher. Został współpracownikiem Polskiego Związku Narciarskiego.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. No, Stefan Horngacher to bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci w świecie skoków narciarskich. Skuteczny, bezkompromisowy, człowiek z charakterem, niełatwym. Z polską kadrą już pracował jako trener od 2016 do 2019 roku, a teraz będzie koordynatorem systemu szkolenia. Polski Związek Narciarski podkreśla, że kompetencje, oczekiwania wobec Horngachera zostały jasno zdefiniowane. Późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal zagra z Atletico Madryt w pierwszym meczu w hiszpańskiej stolicy Padremis 1-1. Sprawa awansu pozostaje więc otwarta. A zawsze musimy wracać do tych samych rzeczy. Musimy zagrać z dużą intensywnością, zrozumieć wymagania tego meczu. Liczę, że doświadczenie moich piłkarzy będzie kluczowe. Mamy dużo wiary w to, co robimy, wiemy, co chcemy osiągnąć, jesteśmy pewni siebie. Tak mówił trener Atletico Diego Simeone. Po dniu przerwy do rywalizacji na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A wracają nasi hokeiści. Wieczorem w Sosnowcu zagramy z Kazachstanem, który ma na koncie na razie 2 przekonujące zwycięstwa.
9: Będziemy zmierzać do tego, żeby się przygotować jak najlepiej i nawet jak będzie moment, gdzie będzie trzeba przecierpieć ten mecz, to przecierpimy i odniesiemy z tego cenne punkty.
8: Tak mówił Krzysztof Maciaś. Początek spotkania o 19:30. Porażka praktycznie odbierze nam szansę na awans do elity. Ruszył kolejny etap sprzedaży biletów na Mistrzostwa Europy Piłkarek Ręcznych. Polska będzie w grudniu współgospodarzem tego turnieju.
10: Już dziś serdecznie zapraszam Was na trybuny. Bądźcie z nami, wspierajcie nas i stwórzmy razem niesamowitą atmosferę. Wasz doping naprawdę daje nam siłę.
8: Zapraszała reprezentantka Polski Daria Michalak. Biało-czerwone swoje mecze będą rozgrywały w Katowicach. W Superlidze piłkarzy ręcznych półfinały. Bliżej gry o złoto Orlen Wisła Płock. Wyjazdowe zwycięstwo nad Wybrzeżem Gdańsk 32-21. Rewanż w Płocku w sobotę.
7: Sponsorem

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński, zapraszamy.
2: Nowe fakty w sprawie makabrycznego odkrycia na warszawskim Żoliborzu.
3: W mieszkaniu znaleziono ciało, a z okna wyskoczył mężczyzna.
2: Potem najnowsze ustalenia dotyczące nieodebranych przez Polskę szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi.
3: W szkołach właśnie w tej chwili otwierane są arkusze z zadaniami.
2: Rozpoczyna się właśnie matura z matematyki.
3: Zwłoki w znacznym stanie rozkładu znaleźli w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu policjanci.
2: Wieczorem, gdy interweniowali w tym lokalu na wezwanie mieszkańców, z okna wyskoczył mężczyzna. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować.
3: Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w mieszkaniu mundurowi znaleźli list. W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co było w tym liście?
4: Z moich ustaleń wynika, że było to pożegnanie. List napisany był do córki jednego z mężczyzn, w którym instruował ją, co ma zrobić po jego śmierci. Wiadomo, że w tym lokalu mieszkało dwóch braci. Policjanci, którym udało się wejść do środka, znaleźli zwłoki. Czyja, także jaka była przyczyna śmierci, to ustala policja. Przypomnę, że wieczorem funkcjonariuszy wezwano do bloku przy Powązkowskiej z powodu nieznośnego zapachu. Gdy mundurowi z wykorzystaniem podnośnika próbowali wejść do lokalu przez balkon, będący w środku mężczyzna wyrzucił przez okno sznur i wyskoczył, spadł z trzeciego piętra i zmarł.
5: O tym usłyszycie tylko w faktach RMF FM.
2: Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: A chodzi o decyzję, która zapadła 1 kwietnia.
2: Sąd w Brukseli nakazał wtedy Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
3: Dzisiaj, 5 maja, minęło 35 dni. Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
6: Tak, dzień dobry.
3: Michał, jakie znaczenie ma fakt, że wyrok wciąż nie został doręczony?
6: To ma kluczowe znaczenie formalne, bo dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. To przyznała mi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Też rozważamy złożenie wniosku do sądu o zawieszenie wykonalności wyroku na czas apelacji, bo w prawie belgijskim mamy obowiązek zapłacenia zasądzonej kwoty przed złożeniem apelacji.
6: Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku. To wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer. A stawka jest bardzo wysoka, bo 6 miliardów złotych Polska rocznie wydaje na przykład na terapie onkologiczne.
3: Utrudnienie o poranku na wjeździe do Gdańska, 4-kilometrowy korek na trasie Słucharskiego w kierunku Brzeźna i 8-kilometrowy zator na południowej obwodnicy Gdańska.
2: Powodem zderzenie samochodu osobowego i busa na moście Wantowym, jak przekazali nam strażacy, działania zostały zakończone, a korek powinien się rozładowywać.
3: Czy królowa nauk, czyli matematyka, będzie dzisiaj łaskawa?
2: No, to pytanie zadają sobie maturzyści, którzy właśnie zaczynają rozwiązywanie zadań.
8: Jestem bardzo dobrze przygotowana, uważam.
9: Szybki sprawdzian, wzór na delta.
8: B kwadrat minus 4ac.
9: Jakich zadań się spodziewasz?
8: Funkcji kwadratowych, no dużo funkcji, ciągi, optymalizacja na pewno i dowody jakieś.
9: No i jaki nastrój przed matematyką?
8: Uważam, że będzie dobrze. Matematykę potrafię, więc tak powyżej 50 będzie.
9: Ile próbnych matur robiłaś wcześniej?
8: Z matematyki zrobiłam 5.
9: Ile procent zdobędziesz z matematyki na poziomie podstawowym?
10: No liczę tak powyżej 70.
9: Czyli raczej pewnie wchodzisz na salę?
10: Tak.
9: A jakichś zadań się szczególnie obawiasz?
10: Na pewno. No, dowód geometryczny to będzie problem.
9: Pan matematyk patrzy, będzie problem?
11: Bartek dużo trenował, nawet Bartek nogę skręcił i dzięki temu to jeszcze bardziej się uczył.
2: Z maturzystami w liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie na Mazurach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Trzymamy kciuki.
2: Bardzo mocno. Pamiętajcie też, że po południu na rmf24.pl znajdziecie propozycje rozwiązań zadań maturalnych z matematyki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Rozwiązania. To wszyscy teraz rozwiązania rozwiązują. Jakby dali pytania przed maturą, to by było wszystko, wiesz.
12: Łatwiej by było,
1: łatwiej,
12: nie?
1: By było i
12: jak teraz weź to spisz, no nie?
1: Średnia
12: jak
1: ocen by
12: oddali pracę
1: by
12: i weź to spisuj teraz te odpowiedzi.
1: Niepoważni są ci ludzie.
12: Co w pogodzie?
1: Teraz deszcz na północnym zachodzie.
13: Dodaj wszystkie temperatury.
1: Nie trzeba, dlatego że dzisiaj 25 będzie na południu. Chodniej 10, 13 na północy. Jak będzie padać, to generalnie tak północ, zachód.
12: A wyciągnij średnie ciśnienie.
1: 13.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Szyberyński, słuchamy.
2: Rosja zaatakowała w Ukrainie obwód połtawski dronami i rakietami.
1: 5 osób zginęło, o tym na początek.
2: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiada w RMF FM.
1: Chodzi o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
2: Bardzo wysokie ryzyko pożarów w lasach.
1: W większości kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia.
2: W tych faktach powiemy też, co naprawdę dzieje się między partnerami podczas tańca. Pięć osób nie żyje, a 37 zostało rannych w podwójnym rosyjskim ataku z powietrza na obwód połtawski w środkowej Ukrainie.
1: Armia Putina wystrzeliła drony w obiekt infrastruktury gazowej, wybuchł pożar.
2: Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, Rosjanie uderzyli kolejny raz, użyli rakiet.
1: Wśród ofiar śmiertelnych jest 2 strażaków i 3 pracowników instalacji energetycznej.
2: Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków. Tak przekazał RMF FM rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
1: Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta.
2: 2 osoby zginęły, co najmniej 25 zostało rannych. Chcemy większego skupienia na prawach i obowiązkach ucznia. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: I właśnie po to wprowadzony zostanie do prawa rzecznik praw ucznia. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, gdzie tacy rzecznicy się pojawią?
3: Rzecznicy praw ucznia mają pojawić się na 4 poziomach.
4: Obowiązkowo w szkole, kuratorium i w ministerstwie to będą obowiązkowe. 4 poziom, czyli samorząd, to już będzie decyzja samorządu.
3: A jaki jest cel powołania tego nowego bytu?
4: W tej chwili to uregulowujemy po to, żeby realnie rozwiązywać konflikty, żeby było więcej mediacji, żeby było mniej konfliktów, żeby nie było takich tekstów o braku szacunku.
3: Ale projekt, o którym mowa, zmienia także model ocen z zachowania.
4: Jeżeli mówimy o sprawczości, jeżeli mówimy o tym, że uczeń ma mieć wpływ na swoją rzeczywistość, to nie możemy wyjść z założenia, że tym głównym elementem jest tak zwana grzeczność, która bardzo premiuje zresztą dziewczynki.
3: W tych dokumentach mają się także pojawić zapisy dotyczące strojów uczniowskich.
1: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach na przeważającej części kraju.
2: Tak jest między innymi na Lubelszczyźnie, gdzie w lesie koło Kraśnika jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, dzień dobry. Jak
5: dzień dobry.
2: Tam wygląda sytuacja?
5: No jest bardzo sucho. Razem ze mną Dominika Kołodziejczyk z Nadleśnictwa Kraśnik, na którego terenie doszło ostatnio do kilku pożarów.
6: Tak, mieliśmy 6 pożarów od 16 marca, tak więc jest to spora ilość, jaka wystąpiła.
5: Dużo lasu spłonęło.
6: Łączna powierzchnia tych 6 pożarów to około 4,5 hektara.
5: Jest bardzo sucho. Teraz nie wiem, czy to są suche liście, które podniosłem z ziemi. Suche liście mają prawo być suche, ale czy to nie powinno nasiąknąć wodą? Czy to nie powinno być bardziej wilgotne? To się kruszy.
6: Tak, powinna być na pewno ta wilgotność ściółki dużo wyższa. Obecnie mamy wilgotność ściółki na poziomie około 10-11%.
5: To jak podpałka do grilla.
6: Idealnie się nadaje.
5: Dużo nie trzeba, żeby się zapaliło.
6: Tak naprawdę to 3 czynniki powinny decydować o pożarze. Po pierwsze wilgotność ściółki, po drugie oczywiście ten materiał palny, jaki las jest idealny, oraz trzeci to jest czynnik ognia, jaki najczęściej właśnie musimy podłożyć.
5: Prognozy mówią o deszczu. Czy ten deszcz pomoże?
6: Raczej nie sądzę, żeby pomógł, natomiast bądźmy dobrej myśli i bądźmy optymistami.
5: Z lasu Rutki Dominik Smaga.
7: Tajemnice ludzkiego organizmu.
1: O tym,
7: w faktach RMF FM.
1: O tym, że do tanga trzeba dwojga, doskonale wiemy. No i naukowcy z Uniwersytetu Colorado wiedzą teraz, na czym ten efekt dokładnie polega.
8: Wyniki ich najnowszych badań pokazują, że taniec łączy nie tylko ciała, ale i umysły tancerzy.
2: Do studia tanecznym krokiem.
8: Raz,
2: oczywiście.
8: 2, 3, 4.
2: Dołączył do nas Grzegorz Jasiński.
8: Dzień
2: Jak
8: dobry.
2: To połączenie umysłów, Grzegorzu, wygląda?
8: Z pomocą aparatury EEG pokazano, że gdy tancerze poruszali się w idealnej harmonii, ich mózg zaczynały pracować w niemal identycznym rytmie. Fale mózgowe, zarówno szybkie, beta, związane z koncentracją, jak i wolniejsze, teta, pojawiające się podczas relaksu, synchronizowały się w odpowiedzi na płynność i jedność ruchów partnerów. Tango jest szczególnym tańcem, w dużej mierze improwizowanym. Trzeba reagować na subtelne sygnały partnera i najsilniejsze sprzężenie obserwowano, gdy ta reakcja następowała błyskawicznie w czasie krótszym niż 200 milisekund.
1: Ta wiedza, Grzegorzu, może się przydać nie tylko w tańcu.
8: Monitorowanie aktywności i synchronizacji mózgu może pomóc wszędzie tam, gdzie wymagana jest ścisła współpraca bez użycia słów. Od gier zespołowych po wspólne muzykowanie.
2: Albo i czytanie faktów.
1: No to przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
2: A na kolejne wydanie faktów zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśne.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Do nas z zaskoczenia wzięli z tą prognozą pogody. No nie?

music, baby. House music, baby.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Znów za rok matura. Nasza reporterka opowie o tym, dlaczego kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. W faktach o 11:00 także o rozbitej grupie przestępczej produkującej nielegalnie papierosy, o utrudnieniach dla turystów związanych z remontem drogi z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka, a w faktach kulturalnych RMF FM o Met Gali w Nowym Jorku. Kilkanaście osób z unieważnionym egzaminem maturalnym z języka polskiego. To ustalenia reporterki RMF FM. To efekt wniesienia na salę telefonu. Z tymi informacjami już teraz Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Magdo, to oznacza, że te osoby będą mogły przystąpić do egzaminu dopiero za rok.
2: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki.
3: Dzisiaj też mogą być takie przypadki. Nie mówię, że celowo, może być jakieś gapostwo, no, ale procedury są jednoznaczne, że będzie egzamin unieważniony.
2: Powiedział mi przed chwilą dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKE wpłyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9:00 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
1: Narazili Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą produkującą nielegalnie papierosy i handlującą nimi. Krzysztof Zasada teraz z nami w faktach. Witamy Cię.
4: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co wiadomo o tej grupie?
4: Ona działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskim. W tym czasie miała wprowadzić do obrotu 485 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymano 18 osób. Podczas tej akcji przeszukano ponad 40 miejsc w 3 województwach. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody, w tym Ferrari, należące do podejrzanych. W sumie wartość tych zabezpieczeń to 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu.
1: Rozpoczął się remont drogi z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. To bardzo popularna trasa wśród turystów. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, gdzie trzeba spodziewać się utrudnień?
5: Remont prowadzony jest na odcinku od Zasadnej, czyli skrętu w kierunku Małego Cichego, do ronda na Wierch Porońco. Drogowcy rozpoczęli już frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni i przygotowania do wylania nowego asfaltu. Te prace zaplanowane są do czwartku i w tym czasie na remontowanym fragmencie drogi ruch będzie odbywał się wahadłowo. Kierowcy, którzy chcą uniknąć stania w korkach, mogą skorzystać z objazdu przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską. Kolejne prace związane z remontem tej drogi zaplanowane są na następne tygodnie. Trzeba więc przygotować się, że utrudnienia na trasie w kierunku Morskiego Oka mogą potrwać jeszcze znaczną część maja.
6: Inne oblicza sportu.
1: Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski. Pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych. Ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus.
7: Ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabia. Punkty rankingowe to są pieniądze.
8: Okej. No to może powiesz.
7: Przez ostatnie 2 sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem z 350 tysięcy złotych.
8: Czyli na plus.
7: Jak najbardziej na plus.
1: Poznajcie lepiej snookerzystę Antoniego Kowalskiego. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. A w faktach kulturalnych RMF FM na początek o Met Gali w Nowym Jorku zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
9: Schody nowojorskiego Metropolitan Museum of Art zamieniły się w wielką galerię sztuki, a gwiazdy i projektanci kostiumów udowodnili, że moda to nie tylko ubiór, może być też manifestem. Kable zastąpiły koronki, mech wyparł tiul, a w roli głównej wystąpiła taśma filmowa. Wśród gości Beyoncé, która wróciła po 10 latach nieobecności, a Sabrina Carpenter pojawiła się w stroju, który był hołdem dla złotej ery Hollywood. Gali towarzyszyło otwarcie wystawy Sztuka Kostiumu, która będzie czynna w nowojorskim muzeum przez najbliższe pół roku. Horacjusz to nowość na afiszu Teatru Polskiego w Warszawie. Modest Ruciński gra tytułowego bohatera.
10: Nie do końca wierzy w swoją wartość, jest bardzo ambitny, zdeterminowany i nie chce zawieść swojego ojca, a przede wszystkim swojej ojczyzny, Rzymu. I z takimi założeniami zaczyna spektakl i idzie na pole walki.
9: Reżyserem tego spektaklu jest Andrzej Seweryn. Meksykański aktor Diego Luna, znany m.in. z produkcji I Twoją Matkę Też, czy Dirty Dancing 2, dołącza do obsady Zaplątanych. Zagra w aktorskiej wersji słynnej animacji Disneya. Studio liczy na powtórzenie sukcesu Aladdina czy Pięknej i Bestii.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Zaplątani? Co to jest za bajka?
11: Jak to nie znasz jako młody ojciec? Roszpunka, o tak.

RMF On. Są na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

wszelkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami Ewa Kwaśny. Witam ponownie i zapraszam. Śledczy sprawdzają, co mogło doprowadzić do ogromnego pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Maturzyści kończą egzamin z matematyki.
2: Zaskoczyło mi parę zadań, ale ogarnąłem po prostu temat.
1: W faktach także nowe obserwacje naukowców o tym, że dieta ma wpływ na zachowanie dzieci. Jest prokuratorskie śledztwo dotyczące pożaru dawnej fabryki drutu w Gliwicach. To był jeden z największych pożarów w tej okolicy w ostatnich latach. Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem, ale akcja strażaków trwa. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry.
3: Jestem.
1: Marcinie, na czym polegają ich działania?
3: Strażacy cały czas muszą jeszcze kontrolować wielkie pogorzelisko, które znajduje się w centrum miasta. Ma ono powierzchnię około 15 tysięcy metrów kwadratowych. To mniej więcej obszar zajmowany przez dwa pełnowymiarowe piłkarskie boiska. Teren już wczoraj miał być przekazany policji, ale znowu pojawiły się tam źródła ognia. Jak powiedział mi dziś jeden ze strażaków, w tej chwili to kłębowisko gruzu, zniszczonych maszyn i urządzeń, metalowych konstrukcji, nadpalonego drewna i części dachów. Zakład od dawna był nieczynny, a niektóre budynki częściowo rozebrane. W czasie akcji strażacy nie natrafili na nic, co mogłoby wskazywać, przynajmniej na razie, na nielegalne składowanie tam odpadów. W szczytowym momencie z ogniem walczyło tam ponad 200 strażaków.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji, dowiedział się reporter RMF FM. Jak już informowaliśmy, polski rząd rozważał unieważnienie wartego blisko 100 milionów złotych postępowania w związku z faktem, że jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą. Właśnie zapadła ta decyzja. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co teraz będzie działo się z tym przetargiem?
5: Już unieważniono wybór ofert. Kolejnym krokiem będzie unieważnienie całego postępowania i rozpisanie nowego przetargu. Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z tą regulacją producenci i łańcuch dostaw nie mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia interesu państwa. W unieważnianym postępowaniu uczestniczyła chińska firma, która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
1: Prosić o rozejm i później atakować to cynizm ze strony Rosji, ocenił prezydent Ukrainy. Putin zdecydował o dwudniowym zawieszeniu broni 8 i 9 maja z okazji zwycięstwa Związku Radzieckiego nad III Rzeszą. Wołodymyr Zełenski ogłosił z kolei wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Minionej nocy Rosjanie ostrzelali obwód połtawski. 4 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych. Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny, podała agencja Reutera. Według źródeł agencji Teheran potrzebowałby na to około roku. Najnowsze ataki USA i Izraela koncentrowały się na konwencjonalnych celach wojskowych w Iranie, ale Izrael zaatakował też szereg ważnych obiektów jądrowych. W faktach w południe teraz doniesienia ze świata nauki. Norwescy naukowcy zauważyli zaskakujący związek między dietą dziecka a jego zachowaniem. Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ten związek polega?
6: Badania ponad 354-latków pokazały, że dzieci, które najczęściej sięgały po owoce i warzywa, rzadziej doświadczały problemów emocjonalnych i lepiej się zachowywały. Z kolei te, które regularnie jadły słodkie lub słone przekąski, częściej pokazywały wybuchy złości, agresje, miały inne niepożądane zachowania.
1: A można to jakoś wytłumaczyć?
6: Autorzy badania podkreślają, że te wyniki trzeba interpretować ostrożnie, bo badanie miało charakter przekrojowy, wyniki przedstawiają jedynie związek między dietą a zachowaniem, nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną, a co skutkiem. Być może więc dzieci spokojniejsze i mniej zestresowane dają się łatwiej namówić na zdrowe produkty, a te, których zachowanie pozostawia więcej do życzenia, łatwiej wymuszają niezdrowe smakołyki. Zależność jednak występuje, więc sugestia dla rodziców jest jasna. Warto spróbować, bo zamiana słodkich przekąsek, choćby na świeże owoce, może przynosić wymierne korzyści dla ciała i umysłu dziecka i dla spokoju rodziców.
1: Grzegorzu, a nie jesteś ciekawy, czy taka dieta też nie jest dobra dla rodziców właśnie?
6: Myślę, że dla wszystkich.
1: Myślę, że naukowcy też się w krótkim czasie zajmą tą sprawą. Część maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ma już za sobą. Niektórzy celują w 100%, usłyszał w liceum ogólnokształcącym w Węgorzewie na Mazurach nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Bardzo łatwe, szczerze powiedziawszy. Takie może być życiówka.
7: Blisko setki będzie?
2: Raczej tak.
7: To przypomnij, jakie były zadania.
2: Proste, nie było jakieś takie za bardzo optymalizacji. Na koniec tam było jakieś zadanie, że była po prostu funkcja kwadratowa i wystarczyło P i Q obliczyć. W zasadzie to samo P i wszystko wychodziło ładnie.
8: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś, ogarnąłem po prostu temat. Z dowodem geometrycznym, z trójkątem było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku. Maturę zrobiłem w ciągu 1,5 godziny, ale sprawdzałem kolejne 40 minut, bo żeby mieć pewność tego, że wszystko będzie okej.
1: Przypominamy, na naszej stronie, na rmf24.pl, po południu będziemy mieli dla Was przykłady rozwiązań. Ten film wzbudza ogromne emocje, choć do premiery jeszcze ponad 2 miesiące. Właśnie ukazała się filmowa zapowiedź widowiska Odyseja. O bardzo oczekiwanej produkcji powiemy w Faktach za godzinę. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Jeżeli przyzwyczailiśmy się do początku maja, tego ciepłego i przyjemnego, to tutaj czeka nas załamanie pogody w środku tygodnia. Burza nadciąga nad Polskę, takie widzę informacje.
13: Ale tu widzę, że to idzie od zachodu i północy. Ustka 10 stopni tylko teraz właśnie o 11, o 12, jak ten czas leci. Ale na przykład na południu kraju 25 stopni, no i zderzenie tych mas powietrza, to chyba jest burza. Tak to wygląda.
9: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: No właśnie, burza nadciąga nad Polskę. No to już nic. Nie ma spacerów.
13: Nie ma, nic.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planowano.

0: rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: W tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: I jestem i zapraszam. I jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy kolejny projekt ustawy dotyczący kryptowalut, zapowiada premier Tusk i apeluje do polityków opozycji.
3: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
2: Wiadomo już, ile jutro zapłacimy za paliwo na stacjach, szczegóły za moment. Policja rozbiła gang pseudokibiców ze Śląska. Będzie też Odyseja. Ten film wzbudza ogromne emocje, choć do premiery jeszcze ponad 2 miesiące. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów, zapowiedział Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Nie wiem, jakie jeszcze argumenty mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego i panów Bosaka i Mencena, mówił premier. Niczego już więcej wiedzieć nie trzeba.
3: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
2: Liczę na opamiętanie. Wszystkie karty są już na stole, mówił premier Donald Tusk, zwracając się do polityków opozycji. Minister energii zatwierdził jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Stawki za litr są takie same jak dzisiaj. Przypomnijmy, za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 49 groszy, za litr oleju napędowego 7 zł. 31 groszy. To ceny maksymalne, oznacza to, że stacje mogą sprzedawać paliwa taniej, poniżej limitów. Kolejny gang pseudokibiców ze Śląska rozbity przez policję. Zatrzymano 7 osób. Grozi im do 15 lat więzienia. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, jakie zarzuty postawiono podejrzanym?
4: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i to o charakterze zbrojnym, obrót narkotykami oraz między innymi udział w bójce. Do zatrzymań doszło tu w Katowicach, a także Siemianowicach i Warszawie. Grupa działała od 10 lat. Podejrzani między innymi w 2016 roku mieli brać udział w bójce na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie doszło do zatrzymania i uszkodzenia samochodów. Kilka lat później tu w Katowicach przed jedną z galerii handlowych był kolejny incydent związany z porachunkami z byłym członkiem grupy przestępczej. Aresztów dla zatrzymanych nie ma, ale wszyscy są pod policyjnym dozorem.
2: Aleja Gwiazd szczecińskiego sportu otwarta. Przy hali widowiskowo-sportowej Enea Arena stanął postument z nazwiskami kilkudziesięciu ważnych dla miasta sportowców. Medalistów olimpijskich i paraolimpijskich uhonorowano specjalnymi tablicami.
5: Chyba duma. Jednak coś się dla tego miasta zrobiło. Ja zawsze szczyciłem się tym, że jestem ze Szczecina. Wszędzie, gdzie wyjeżdżałem, wszystkich uczyłem tego trudnego wyrazu Szczecin. Oprócz swojego nazwiska Skrzypiński, gdzie to zawsze była zabawa językowa. Być na igrzyskach to jest coś wyjątkowego, fantastycznego i mało któremu niestety sportowcy jest to dane. Fajnie, że czegoś takiego również się doczekaliśmy u nas w mieście.
6: Jakie to uczucie?
7: Jestem pierwszą paraolimpijką ze Szczecina. W latach 80. startowałam, no i taki sukces. Kosztowało mnie to dużo pracy, zdrowia, ale warto było. Zaszczyt mnie spotkał tutaj być na tej alei. Doczekałam się po tylu latach.
2: Z paraolimpijczykami ze Szczecina, kolarzem Arkadiuszem Skrzypińskim oraz pływaczką Ireną Pienio rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałam. Już jest. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego bardzo długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Dzień dobry, panowie.
2: Witamy. Kasiu, gdyby trzeba było określić go jednym słowem, to jakim?
8: Rozmach, na pewno, rozmach. Reżyser Christopher Nolan po raz pierwszy w historii nakręcił cały film kamerami IMAX. Muzyka Ludwiga Goranzona zapowiada emocje, a w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu. Help me go home. Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusz, a prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król Itaki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway, jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy. Homer to jest taki George Lucas swoich czasów, przekonywał z uśmiechem Christopher Nolan w show Stephena Colberta, a jego epopeje to taki ówczesny Marvel.
2: Kasiu, będzie to można oczywiście sprawdzić
8: od 17 lipca,
2: wtedy właśnie kinowa premiera. A fakty w RMF FM już o 14:00 polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Być może mamy tu takich szczęściarzy, którzy już wracają z pracy, to żebyście nie wracali tak długo jak Odyseusz.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM o 14:00. Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. A na początek polityczne komentarze po ogłoszeniu przez premiera Tuska, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy dotyczący kryptowalut. W faktach także OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne. Posłuchajcie, co zawiera projekt tej ustawy. Kryzys parlamentarny w Rumunii. Tamtejszy parlament przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu Bolojana. O uwagę prosimy też kibiców piłki nożnej. Ten cyrk już był, tak o ponownym składaniu niemal identycznej ustawy o kryptowalutach, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. O tym, że do Sejmu trafi kolejny projekt, poinformował premier Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. W Sejmie jest dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień
2: witam
3: dobry.
2: Cię, Kacprze. Czy to oznacza, że partia Hołowni nie poprze rządowej ustawy?
3: Posłowie Polski 2050 zagłosują za ustawą, jednak jak podkreślał Szymon Hołownia, jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt, który miał szansę na podpis prezydenta. Wicemarszałek Sejmu twierdzi, że przyjęcie tej samej ustawy doprowadzi do jednego.
4: Po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli.
3: Tak mówi Szymon Hołownia.
2: Kasprze, dopytywałeś też, co o tej deklaracji premiera mówi opozycja.
3: Tak, posłowie PiSu podkreślają, że mogą głosować za, ale pod pewnymi warunkami.
5: Wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej.
3: Usłyszałem od posła PiSu Łukasza Schreibera z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki, maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już w wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu odsunął się. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy teraz możemy być pewni wejścia w życie ustawy?
6: Wygląda na to, że tak. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej zastrzeżenia do projektu miał jeszcze resort rodziny, ale uwagi zostały wycofane. Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych. To ma być zachęta dla Polaków, by inwestować odważniej i inwestować w polskie instrumenty. Jedna z ostatnich poprawek zakłada, że zwolnienie z podatku będzie możliwe w przypadku inwestycji w spółki z kapitałem zakładowym w naszym kraju.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w obwodzie leningradzkim w północnej Rosji. W zakładzie wybuchł pożar. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował też o tym, że pociski manewrujące dalekiego zasięgu Flamingo zaatakowały obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Czebokosarach w europejskiej części Rosji. Rakiety pokonały ponad 1,5 tysiąca kilometrów. Parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej premiera Ilie Bolojana. Koalicja utraciła większość w parlamencie po odejściu z niej rumuńskiej partii socjaldemokratycznej.
7: Matura w faktach RMF FM.
2: Dla wielu to najtrudniejszy egzamin. Maturzyści rozwiązywali dzisiaj zadania z matematyki na poziomie podstawowym. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał o tym z egzaminatorem maturalnym, matematykiem z liceum w Mazurskim Węgorzewie, Tomaszem Wierzchowskim.
8: Wychodzą uczniowie szczęśliwi, mówią, że super im poszło, że 100%, ale są uczniowie, którzy mówią, że matura była dziwna albo wręcz trudna. No jak to co roku?
9: Pozbieraliśmy od nich wywiad. Jakie były zadania?
8: Są nawiązaniem do ubiegłorocznych matur i do próbnych matur, które trenowaliśmy. Oczywiście była nierówność kwadratowa, taki pewniak maturalny. Układ równań to od roku się w każdym arkuszu pojawia.
2: Na naszej stronie na rmf24.pl będziecie mogli znaleźć przykłady rozwiązań dzisiejszych zadań. A dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Kto ma większe szanse na awans do finału? O tym już Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
10: Jeśli nie możesz meczu wygrać, to go zremisuj. To jedna z piłkarskich prawd, której w tym sezonie Champions League hołduje Arsenal. W tej edycji rozgrywek Londyńczycy rozegrali 13 meczów i nie przegrali ani razu. Dla porównania na koncie Atletico 5 porażek w 15 spotkaniach, w tym dwie na swoim stadionie. Ba, Arsenal w ostatnich latach naprawdę dobrze radzi sobie z hiszpańskimi zespołami. Londyńczycy są niepokonani w 8 spotkaniach przeciwko klubom z tego kraju. Tyle statystyka, która może nie mieć dziś najmniejszego oznaczenia. 90 minut, 22 piłkarzy i to oni na bieżąco będą pisać scenariusz tego piłkarskiego wieczoru.
2: Początek meczu o 21. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Liga Mistrzów dzisiaj to coś ważnego bardzo?
1: Jejku, zaskoczyłaś mnie tym tematem.

RMF Bisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem. Zaczynamy fakty RMF FM punktualnie o 15. Bardzo proszę.
2: A w faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami dotyczącymi przerzutu imigrantów. Chodzi o Bałtycki Kanał. Utrudnienia czekają kierowców na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskim. Tam w wypadku ranna została jedna osoba. Za chwilę też ważne rady specjalistów dla alergików. Posłuchajcie, czego powinni unikać. Mamy też informacje dla fanów piłki siatkowej. Bałtycki kanał przerzutu migrantów z Białorusi do Polski przez Litwę, coraz bardziej popularny. Jak dowiedział się reporter RMF FM, od początku roku tym szlakiem próbowało się przedostać do naszego kraju więcej cudzoziemców niż bezpośrednio z białoruskiego terytorium. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: W takim razie powiedz nam, jak wyglądają te statystyki.
3: W tym roku bezpośrednio z Białorusi próbowało się dostać do Polski nielegalnie 152 migrantów, gdy na granicy z Litwą we wewnętrznej granicy unijnej podlascy strażnicy graniczni uniemożliwili nielegalny wjazd czy przejście ponad 200 cudzoziemcom. To były osoby, które najpierw dostały się na Łotwę lub Litwę. W tych państwach poziom zabezpieczenia granicy jest niższy niż w Polsce. Stamtąd próbowały, wykorzystując swobodny przepływ ludzi w strefie Schengen, dostać się na zachód. Dowiedziałem się natomiast, że ten wzrost liczby migrantów wykorzystujących kanał bałtycki nie wpływa na wzmocnienie sił na tym odcinku granicy. Straż uważa, że jej siły, a także wsparcie wojska w ramach przywróconych kontroli są tam wystarczające. Kontrole na litewskim pograniczu będą prowadzone co najmniej do października.
2: A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienia na drodze krajowej nr 67 w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku Lipno-Włocławek zderzenie samochodu osobowego z motorowerem. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Chorzowa. Otwarto centralne przejście dla pieszych pod częścią zamkniętej od prawie roku estakady. Jednocześnie zaczynają się prace, które mają pozwolić w ciągu miesiąca na uruchomienie kolejnych przejść oraz przejazdów samochodowego i tramwajowego.
4: Jak widać, piesi od teraz mogą już pod estakadą przejść.
5: Tak jest, tutaj już jest umożliwiony ten ruch. Te prace, które były wcześniej też nakazem m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzane, na tej części są zakończone, więc tutaj nie ma tego zagrożenia. Kamienie czy też te elementy betonowe, które pokazywaliśmy, one są tutaj nad tą częścią tramwajową, dlatego tutaj jeszcze nie udostępniamy ruchu.
2: Z Szymonem Michałkiem, prezydentem Chorzowa, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Betonowa dżungla jest większym zagrożeniem dla alergików niż naturalny las. W naszym jutrzejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM będziemy mówić o sezonowej alergii. Najnowsze badania prowadzone w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pokazują, że choć w miastach jest mniej zieleni, to jednak zanieczyszczenie powietrza powoduje, że choćby pyłki drzew są bardziej agresywne.
7: Jeżeli pyłek jest otoczony zanieczyszczonymi składnikami powietrza, on unosi się na poziomie twarzy, łatwiej osadza się na błonach śluzowych, nosa czy oskrzeli.
2: Co w takim razie specjaliści zalecają alergikom? Czego nie unikać?
7: Nie unikali spacerów i aktywności fizycznej na obszarach zielonych, ale niech unikają spalin samochodowych i innych zanieczyszczeń.
2: Podkreśla profesor Ewa Czarnobilska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przegląd wojsk. Tak prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej opisuje początek zgrupowania kadry siatkarzy. Polacy będą trenować w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. Na razie brakuje liderów zespołu. Jest za to duża grupa młodych siatkarzy. Cele na sezon reprezentacyjny, Liga Narodów i Mistrzostwa Europy.
8: Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie bardzo trudny. Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Europy dają awans do Igrzysk Olimpijskich, więc wszystkie reprezentacje z Europy do tego się bardzo mocno przygotują i właśnie licząc na to, że już we wrześniu ten bilet do Los Angeles zostanie wywalczony. No my również. Czy damy radę? Zobaczymy.
2: Mówił Sebastian Świderski. O 15.30 nowe fakty w RMF FM, nie tylko sportowe. Polecamy i zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Mateusz, czy interesuje cię prognoza pogody na dziś, czy tak średnio?
9: Znaczy nie, no jestem zainteresowany, to mogę powiedzieć tak szczerze.
1: Czy może na jutro byś wolał?
9: Ale jutro jestem,
1: wiemy,
9: tak, bardziej zainteresowany jutrem.
1: No to jutro ochłodzenie
9: to
1: zdecydowanie
9: nie
1: na kraju, na w zasadzie na północnym zachodzie. Tu 10 stopni nawet.
9: Ale to jest szaleństwo, czekajcie,
1: bo możliwe burze.
9: Przepraszam, że ci przerwę. 9 na północnym zachodzie, a 26 na Podkarpaciu.
1: Dokładnie.
9: Coś jest nie halo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: A to już.
1: Spróbujemy odświeżyć mapy pogodowe.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

This is house music. House music. This is house music.

0: pomocy. Nie reagował na polecenia służb, użyto wobec niego gazu pieprzowego. W pewnym momencie stracił przytomność. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok.
1: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria jest już pod kontrolą. Ogień dogasza 350 strażaków z pomocą 6 śmigłowców. Akcja na miejscu może potrwać do końca tygodnia. Pożar obejmuje obecnie 20 hektarów lasu. Strażacy chcieliby zmniejszyć ten obszar do 5 hektarów. A teraz w faktach kosmiczne doniesienia i zaskakujące odkrycie w Układzie Słonecznym.
2: Naukowcy z Japonii zaobserwowali obecność cienkiej atmosfery wokół niewielkiego obiektu krążącego za orbitą Neptuna w odległych obszarach naszego Układu.
1: No i w studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński z tymi właśnie doniesieniami. Grzegorzu, dlaczego to takie zaskoczenie?
2: Ciało niebieskie należące do rodziny tak zwanych obiektów transneptunowych ma średnicę około 500 km. Do tej pory wydawało się, że tak małe obiekty nie są w stanie grawitacyjnie utrzymać gazowej atmosfery. Jednak obserwacje z 2024 roku, kiedy to ciało niebieskie na pewien czas z perspektywy obserwatorów w Japonii przesłoniło odległą gwiazdę, pokazały, że atmosfera tam jest. Po prostu w charakterystyczny sposób jasność tej gwiazdy stopniowo zanikała i potem stopniowo rosła.
1: No to proszę wytłumacz nam jeszcze, że jeśli jest coś, czego nie powinno być, tak, no to skąd się wzięło?
2: Hipotezy są dwie. Pierwsza zakłada, że jest jakiś proces geologiczny, na przykład aktywność wulkaniczna i ona wydobywa gazy z wnętrza tego obiektu na powierzchnię. Druga sugeruje, że atmosfera mogła powstać przejściowo w wyniku uwolnienia gazów po zderzeniu z kometą. Dalsze obserwacje powinny pomóc to wyjaśnić.
1: Jak można sobie te obserwacje wyobrazić? Koniecznie zobaczcie i przeczytajcie na rmf24.pl. I to tyle faktów w tym momencie. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego. Za chwilę jeszcze klub ekonomiczny. Warto posłuchać.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio

RMF24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: A w studiu Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się. Poważne utrudnienia kolejowe na trasie Katowice-Wrocław.
2: Powodem jest pożar w okolicach Kleszczowa.
3: Zderzenie auta z autobusem.
2: Do wypadku doszło w Kluczborku w Opolskiem.
3: W faktach też obliczenia na egzaminie dojrzałości.
4: Dziwne liczby wychodziły. Ciężko się to liczyło trochę.
2: Na wyniki trzeba będzie poczekać.
3: Więc na razie pytamy o wrażenia z matury z matematyki.
2: Pożar trawy na nasypie kolejowym w okolicach Kleszczowa w Śląskiem.
3: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław. Na miejscu jest już około 20 strażackich wozów.
2: Marcin Buczek teraz w faktach. Co tam się teraz dzieje?
5: Sytuacja nadal nie jest opanowana. Trawa na nasypie pali się w kilku miejscach na odcinku kilku kilometrów. Poza Kleszczowem chodzi jeszcze o miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno. Na miejscu już jest około 20 wozów strażackich, ale kierowane są tam kolejne. Wykorzystywane były także samoloty gaśnicze i śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo strażacy muszą pompować wodę z pobliskiego zbiornika. W tym celu konieczne było utworzenie ze strażackich węży tak zwanej magistrali. Jeden ze strażaków ma najprawdopodobniej niegroźne oparzenie. Niewykluczone, że przyczyną pożaru mogły być iskry wytworzone przez jadący tam pociąg.
2: Autobus zderzył się z samochodem w Kluczborku na Opolszczyźnie. Do wypadku doszło przy ulicy Byczyńskiej.
3: Jedna osoba została ranna, przekazał RMF FM kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskich strażaków.
6: Łącznie w tym zdarzeniu brało udział 9 osób, z czego 5 podróżowało w autobusie i 4 w samochodzie osobowym. I tutaj jedna osoba jest poszkodowana z samochodu osobowego. Uraz kończyny z tego, co wstępnie zostało to oszacowane.
2: Na miejscu działają służby, które ustalają przyczynę wypadku.
7: Głos uczniów w RMF FM.
3: Działania na liczbach rzeczywistych, funkcje ich własności oraz ciągi liczbowe.
2: Z tymi matematycznymi zagadnieniami mierzyli się dziś maturzyści w czasie egzaminu na poziomie podstawowym.
3: Było trochę trudniej niż się spodziewaliśmy, przyznają maturzyści z Kraśnika, ale są dobrej myśli.
8: Całkiem nieźle poszło.
4: Prosta?
8: Nie, dziwne liczby wychodziły. Ciężko się to liczyło trochę.
4: Było zaskoczenie?
8: Było.
9: Zadanie 14 było trudne, to za 4 punkty.
8: Akurat ono trochę mnie zaskoczyło.
9: Połamało mnie to, naprawdę połamało mnie to.
10: Nie spodziewałem się tego typu zadań z ciągów geometrycznych.
11: Dowód geometryczny.
9: Był trudny. No nie zrobiłam, niestety.
12: Mi się wydaje, że będzie zdane. Spokojnie będzie zdane.
11: Będzie zdane na pewno.
2: Będzie zdane. Głosy maturzystów zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Zdalibyście dziś maturę z matematyki? Możecie się sprawdzić, wchodząc na naszą stronę rmf24.pl.
2: Mamy tam arkusze tegorocznego egzaminu wraz z propozycjami rozwiązań.
3: Do tego lekarza dostaniecie się bez kolejek.
2: Już po faktach w radiu RMF 24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego program Lekarz Dyżurny.
3: Dzisiaj nietypowo będzie mniej o profilaktyce, a więcej o nowych technologiach.
13: W dobie sztucznej inteligencji rewolucyjne zmiany nie omijają także medycyny. Czy obecnie więcej mamy pożytku czy szkód z użycia AI w ochronie zdrowia? Jak to wygląda z perspektywy lekarza, a jak pacjenta? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Zaprosiłem też eksperta, Ligię Kornowską, lekarkę, propagatorkę sztucznej inteligencji w medycynie, liderkę koalicji AI w zdrowiu. Serdecznie zapraszam.
2: Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny. Do posłuchania w radiu RMF 24.
3: Tę informacyjną stację znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl albo w aplikacji RMF On.
2: A za pół godziny fakty kulturalne RMF FM.
3: Zajrzymy m.in. na podwórka hiszpańskiej Kordoby.
2: Zaprosimy was też na pływalnię.
3: Pływalnię w cudzysłowie. Szczegóły o 16.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
17: Prognozę pogody dla alergików sponsoruje Dąb i Brzoza.
18: Pozdrawiamy serdecznie.
17: Pozdrawiamy. Dziękujemy za pylenie.
18: W każdym razie zainteresowała was ta różnica temperatur. Jutro 26 stopni na Podkarpaciu i słońce za chmurami, ale po drugiej stronie Polski 9 w Świnoujściu.
17: Około czwartku to się wszystko unormuje, będzie mniej więcej tyle samo, tak około 16 stopni w całym kraju.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor selektu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Czy wtorek to jest dobry czas, żeby zostać milionerem? A pewnie, że tak.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Pociągi na trasie Katowice-Wrocław jeżdżą, ale prędkość ograniczona do 20 km na godzinę.
2: Wszystko dlatego, że w rejonie Kleszczowa na odcinku kilku kilometrów pali się trawa na kolejowym nasypie.
1: Na miejscu jest już ponad 30 strażackich wozów. Gaszenie ognia trwa już ponad 4 godziny.
2: Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają do rywalizacji w rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Dywizji 1A.
1: Biało-czerwoni w swoim trzecim meczu w turnieju zmierzą się dzisiaj z Kazachstanem.
2: W faktach z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Witamy serdecznie. Podpowiedz nam, kto będzie faworytem dzisiejszego starcia.
3: No niestety Kazachstan, a wszystko dlatego, że to zespół, który przez wiele lat grał w Mistrzostwach Świata Elite, a w rozgrywanym w Sosnowcu turnieju ma na koncie jak na razie komplet zwycięstw.
4: Nie wyciągałbym jak się aż takie daleko idących wniosków jak najmocniejszy zespół na tym turnieju. Ja uważam, że najmocniejszy zespół będzie ten, który zdobędzie najwięcej punktów, a jeszcze mamy szansę być przed nimi przecież.
3: Mówił nasz reprezentant Krzysztof Maciaś. Pewne jest jednak to, że jeżeli polscy hokeiści chcą liczyć się w grze o awans do elity, muszą zdobyć dziś punkty w meczu z Kazachstanem. Początek spotkania w Sosnowcu o 19.30.
2: Będziemy śledzić to starcie w faktach sportowych, które na naszej antenie od 20. W związku z tremą maturzystów na egzaminie z matematyki pytamy was o wasze sposoby na opanowanie nerwów.
1: Napiszcie na fakty@rmf.fm, jak wy radzicie sobie ze stresem przed trudnym testem.
2: Wystarczy chwilę głęboko pooddychać.
1: Czy przenieść się na moment w bajkowy świat wyobraźni.
2: Wycieczkę do wirtualnej rzeczywistości zaproponowano w Wielkiej Brytanii.
1: Usłyszycie o tym o 17.
2: A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry. Witamy serdecznie z zaproszeniem na pływalnię.
5: Tak, wieczorem w Łódzkim Teatrze Jaracza premiera Pływalni. To jest kolejny nowy spektakl w cyklu Opowieści na czas chaosu. Tym razem sztuka dotykająca trudnych tematów starzenia się i takich relacji międzyludzkich, która balansuje nastrojem od śmiechu po wzruszenie. Miejscem akcji jest miejski basen, na którym bohaterowie, i oni mają tak na imię, jakaś Maria, jakaś Krystyna, jakaś Janina, jakaś Elżbieta i jakiś Andrzej, uczą się pływać i rozmawiają o życiu. La Fiesta de los Patios w hiszpańskiej Kordobie trwa festiwal dziedzińców w ramach projektu UNESCO. Mieszkańcy starej części miasta dekorują podwórka swoich domów i udostępniają je zwiedzającym. Pierwsze święto zorganizowano na początku XX wieku, ale początku w tej tradycji musimy szukać wiele stuleci wstecz. Jeszcze w czasach rzymskich. Wydarzenie tradycyjnie odbywa się na początku maja i trwa 2 tygodnie, mówił przewodnik po Kordobie Rafael Soldevilla. Zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl. W Krakowie niebawem Festiwal Muzyki Filmowej. W sobotę 16 maja w Tauron Arenie będzie gala seriali, czyli koncert z muzyką z najciekawszych seriali ostatnich lat. A zabrzmią kompozycje m.in. z takich fantastycznych produkcji jak Yellowstone, Biały Lotos, Emily w Paryżu, Pingwin czy Duna Proroctwo.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: A to wydanie faktów mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Dzień dobry. Dziel i rządź, rządź i mnóż.
2: Czy taka zasada zapanuje w koalicji Donalda Tuska?
3: Czy po podziale ugrupowania Szymona Hołowni na Polskę 2050 i Centrum trzeba będzie rozmnożyć stanowiska?
2: I w rządzie, i w Sejmie.
3: Jak radzić sobie ze stresem przed testem?
2: Na przykład z tremą maturalną. Pytamy was.
3: I podpowiadamy.
2: Jeszcze w tym miesiącu poznamy nazwiska nowych wiceministrów z klubu Centrum, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
3: Wczoraj premier Donald Tusk potwierdził, że toczą się rozmowy w tej sprawie.
2: Łączymy się z Kacprem Wróblewskim, który ustala nowe fakty w tej sprawie.
3: Witamy, Kacprze. Ile stanowisk mają otrzymać politycy Centrum?
4: W nieoficjalnych rozmowach pojawiały się najczęściej dwa resorty – sportu i gospodarki. Poseł klubu Centrum, Rafał Kasprzyk, powiedział mi, że jego ugrupowanie rozmawiało z premierem na temat stanowisk w rządzie.
5: Jesteśmy podmiotem tej koalicji. I jako taki podmiot również przedstawiliśmy gotowość do wzięcia odpowiedzialności w różnych obszarach wzmocnienia koalicji rządowej.
4: Politycy z klubu Centrum, który powstał po odejściu części polityków z Polski 2050, nie mogą zająć objętych już stanowisk, zaznacza były lider Polski 2050 Szymon Hołownia.
6: Zmiana jakakolwiek w wiceministrach czy ministrach PSL-u, Lewicy, Polski 2050 bez zgody zainteresowanych nie jest możliwa.
4: Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, oprócz stanowisk w rządzie, politycy Centrum będą chcieli też powołać swoich wicemarszałków Sejmu i Senatu.
2: Porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem pozostaje w mocy
3: mimo wczorajszych incydentów w cieśninie Ormus, ataków na okręty USA i wymiany ognia.
2: Takie zapewnienie padło ze strony amerykańskiej administracji.
3: O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Witamy Pawła Żuchowskiego.
7: Dzień dobry, taką informację przekazał Pete Hegseth, szef Pentagonu. Zawieszenie broni jest w mocy, powiedział, tłumacząc, że USA rozgraniczają sprawę konfliktu z Iranem od projektu Wolność, który ma udrożnić cieśninę Ormus. Spodziewaliśmy się, że na początku nastąpią pewne zawirowania, które rzeczywiście miały miejsce, oświadczył Hegseth. Trochę to karkołomne tłumaczenie, bo przecież cieśnina Ormus była odblokowana przed konfliktem. Problemy zaczęły się po atakach USA i Izraela na Iran. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Waszym zdaniem.
3: Najpierw motywacja, przemówienie a la Steve Jobs i czujesz się jak geniusz.
2: Potem muzyka, bez tekstu.
3: A na koniec kilka ćwiczeń, żeby bolały mięśnie, a nie głowa.
2: Taki fantastyczny sposób na stres przysłał nam na adres fakty@rmf.fm pan Rafał.
3: Londyńskie szkoły zaczęły stosować rzeczywistość wirtualną, aby pomóc uczniom radzić sobie ze stresem wywołanym egzaminami.
2: Jak to działa? O tym z brytyjskiej stolicy nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
8: Uczniowie, którzy nie radzą sobie ze stresem, mogą opuścić klasę i po założeniu specjalnych gogli zatopić się w wirtualnej rzeczywistości. Zabieg taki ma złagodzić ich rzeczywiste obawy, skutki ADHD lub lęku wywołanego trudną sytuacją rodzinną. Sesja taka trwa 7 minut i może być także zaplanowana przed zajęciami. Jak zapewniają dyrektorzy szkół biorących udział w pilotażowym programie, taka profilaktyczna dawka wirtualnej rzeczywistości pomaga uczniom w radzeniu sobie ze zmianami w codziennej rutynie, które także mogą być powodem stresu.
3: A teraz pracę w realu.
2: Zaczął się remont drogi do Murskiego Oka.
3: Od dzisiaj zaczęło się frezowanie starej nawierzchni na odcinku od Zakopanego do Ronda na Wierch Porońcu.
2: Najbardziej problematyczny będzie jednak odcinek od Łysej Polany przez parking na Polanie Palenicy.

0: w kierunku wodogrzmotów Mickiewicza.
1: Realizujemy obecnie 3 km. To jest odcinek rozpoczynający się na rondzie na Łysej Polanie do szlabanu i 1800 metrów w górę szlakiem drogi zamkniętej. I tutaj już prace się rozpoczęły. Mimo że umowa jest do końca lipca, to firma zapewnia, że postara się, żeby do końca czerwca te prace zostały wykonane, tak ażeby w tym gorącym okresie te utrudnienia były jak najmniejsze.
2: Trzymamy kciuki i trzymamy za słowo starosty tatrzańskiego Andrzeja Skupienia.
0: Za pół godziny w faktach o relacjach pozrywanych z powodu polityki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Sytuacja w pogodzie, jeśli chodzi o środę, bardzo rozmaita,
0: dynamiczna.
5: Tak, tak 26 tak. stopni na Podkarpaciu, ale zaledwie 8-9 stopni na północnym zachodzie. Takie będą różnice. Będzie też sporo deszczu w centrum kraju i właśnie na południu, południowym wschodzie.
6: Jeśli chodzi o czwartek, no deszczowo w większości kraju. Z tego, co widzę, na Lubelszczyźnie możliwe burze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: 5 minut po 17. Bardzo dobry czas, żeby powiedzieć szefowi dziękuję.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Kilkadziesiąt zastępów straży walczy z dużym pożarem lasu na południe Lubelszczyzny.
2: Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Na miejsce ściągane są posiłki.
1: A więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jaki teren jest objęty pożarem?
3: Pożar zaczął się w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim, ale teraz las pali się już w trzech powiatach. Strażacy mówią, że ogień przenosi się między wierzchołkami drzew. Pożar bardzo szybko obejmuje coraz większy teren. Na miejscu jest 60 wozów strażackich. Z ogniem walczy też grupa dronowa. Do gaszenia pożaru zadysponowano także helikoptery. Wiadomo, że to będzie bardzo ciężka walka o ocalenie kolejnych hektarów, bo w lasach jest bardzo sucho. Obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem.
2: Nie przejedziecie krajową 78 przez Kliszów.
1: Droga między Jędrzejowem a Chmielnikiem jest zablokowana.
2: Dachował tam samochód. W wypadku ucierpiała jedna osoba.
1: Ile do tej pory stwierdzono nieprawidłowości w trakcie tegorocznych matur?
2: Czy będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie publikacji arkuszy w internecie?
1: Joanna Górska zapyta o to dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Robert Zakrzewski już za pół godziny będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Polityczna polaryzacja wpływa na relacje międzyludzkie i coraz częściej prowadzi do politycznych rozstań.
2: Najnowsze wyniki amerykańskich badań tego zjawiska i jego skutków przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry. Polaryzacja i w Polsce, i w USA jest bardzo silna, więc czegoś na podstawie tamtych danych możemy się i o sobie dowiedzieć.
1: A jak wielu osób dotyczy problem?
4: Bardzo wielu. Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazują, że ponad 1/3 Amerykanów przyznaje się, że w ciągu ostatnich 10 lat zerwała relacje właśnie z powodu różnic poglądów politycznych. 2/3 z nich zerwało relacje z przyjaciółmi, 40% z członkami rodziny, 29% ze współpracownikami i co 10 z partnerami romantycznymi. Zjawisko nasililiło się po wygranych przez Donalda Trumpa wyborach w 2016 i potem 2024 roku. Demokraci znacznie częściej niż republikanie przyznają się do rozstań z powodów politycznych. W 2/3 przypadków deklarują, że to oni podjęli decyzję o zakończeniu znajomości.
2: My znajomość ze słuchaczami będziemy kontynuować o 18:00.
1: A teraz zapoznamy się z faktami ekonomicznymi. Zaprasza
2: kto? Krzysztof Berenda.
1: Oczywiście.
5: Dzień dobry. Chińczycy chcą przejmować europejskie fabryki samochodów. Największe koncerny z państwa środka już złożyły oferty chociażby Stellantisowi. I tak, zamiast Fiata miałby być produkowany Dongfeng. Zamiast Opla byśmy jeździli samochodami Hongqi. Zamiast Peugeota byłby Xpeng. Zamiast Citroena Xiaomi. Oferty przejęcia fabryk dostał także Ford. W jego miejsce również chce wejść już wspominane Xiaomi, ale także Geely. To też chiński koncern. To wszystko to są ustalenia agencji prasowych Bloomberg oraz Reuters. Chińczycy demolują europejski sektor motoryzacyjny swoimi tanimi samochodami elektrycznymi. Produkcja tych, no, nazwijmy to, tradycyjnych europejskich aut była w zeszłym roku na najniższym poziomie od ponad 70 lat. Teraz Chińczycy chcą wejść jeszcze mocniej, kupując zakłady we Włoszech, w Niemczech, Francji i Hiszpanii. To pozwoliłoby im unikać ceł i oferować jeszcze niższe ceny. Jak widać, europejski przemysł motoryzacyjny jest na naprawdę ostrym zakręcie. W drugą stronę natomiast, tak prosto to ku sukcesom idzie natomiast europejski przemysł petrochemiczny, także ten polski. Ciekawa informacja, otóż Orlen osiągnął właśnie rekordową kapitalizację, czyli wartość giełdową na poziomie 160 miliardów złotych. Orlen pod względem wielkości pokonał już rosyjski Gazprom, a następni do przeskoczenia są rosyjscy giganci Novatek oraz Łukoil. To będzie wspierać złotego, a na razie euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski funt 4,93.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Chodzą słuchy, że kto się dodzwoni teraz do gorącej sekretarki, będzie miał szczęście.
8: I trafi na antenę RMF.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: A w studiu ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zaczynamy.
3: Zapraszamy.
1: Strażacy opanowali pożar na nasypie kolejowym w Śląskiem.
3: Nadal są jednak utrudnienia w ruchu pociągów.
1: Po egzaminie z polskiego i z matematyki czas na oddech.
3: Tak maturzyści mówią o sprawdzianie z angielskiego.
1: O egzaminie dojrzałości będziemy też rozmawiać w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem będzie Robert Zakrzewski,
1: dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3: Pożar na nasypie kolejowym w rejonie Kleszczowa i Rudzińca w Śląskiem został opanowany.
1: Pociągi na trasie Katowice-Wrocław muszą jednak jeździć wolniej.
3: Na miejscu jest około 30 strażackich wozów.
1: Ponownie dziś Marcin Buczek w faktach RMF FM. Co tam się teraz dzieje?
4: Teraz strażacy dogaszają już to, co spłonęło, ale ta akcja może jeszcze potrwać. Zaczęło się od pożaru trawy na nasypie kolejowym. To było około południa. Z czasem jednak ogień zaczął się też przenosić na las. W sumie były tam 3 ogniska pożaru. Poza strażackimi wozami w gaszeniu brały też udział 2 samoloty oraz śmigłowiec. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo dziś jest wysoka temperatura na zewnątrz, do tego mocno wieje, a wodę trzeba pompować z oddalonego zbiornika wodnego. Wstępnie, według strażaków, pożar mógł spowodować iskry z jadącego tam pociągu.
1: Kierowcy, uważajcie na S8 między węzłami Szczodrów i Syców Zachód na Dolnym Śląsku.
3: Ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu.
1: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia.
3: Dziś zmierzyli się z matematyką, a jutro przed maturzystami język obcy, nowożytny, na poziomie podstawowym.
1: Dla większości będzie to po prostu angielski. Mhm.
3: Jakie ostatnie wskazówki mają nauczyciele?
5: Moją najlepszą wskazówką dla wszystkich, którzy piszą języki w ogóle, to jest zacząć myśleć w obcym języku. I jak najwcześniej przed maturą się przestawić na myślenie po angielsku, dużo, nie wiem, pooglądać sobie filmów, posłuchać jakichś podcastów. Przestawić się na myślenie będzie znacznie łatwiej i czytać, i słuchać, i pisać.
6: To mi też powiedzieli właśnie maturzyści, którzy zaznaczają, że chłoną ten język przede wszystkim właśnie gdzieś z jakichś programów, czy to w telewizji, czy to w internecie.
5: Dokładnie tak jest. Oni bardzo często więcej się nauczą, że tak powiem, w świecie niż w szkole. Podstawa z angielskiego jest chyba najłatwiejszą maturą, jaka w ogóle jest w szkole. Więc...
6: No właśnie, nie dziwi, że to dla nich jest praktycznie jutro taki oddech w tym maratonie maturalnym.
5: Tak, jest łatwa, jest krótka i większość z nich będzie miała dobre wyniki.
1: Z Anną Kmiecik, nauczycielką języka angielskiego w liceum w Węgorzewie w Warmińsko-Mazurskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: Fakty RMF FM. Zawsze na temat.
3: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: W naszym warszawskim studiu Joanna Górska i jej gość. Witamy.
3: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, a gościem radia RMF FM jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: No i na początek pytanie o to, co działo się wczoraj, o ujawniony zaraz po 9 arkusz z języka polskiego i czy jest wniosek do prokuratury w tej sprawie?
9: Tak, po 9 państwo monitorowali mi, mówili o tym, że znajdują się zdjęcia arkuszy maturalnych, arkusza maturalnego w internecie. Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
8: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9, dzisiaj niespełna 9.30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
9: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakimi są dostępne w granicach prawa, w granicach naszych procedur.
8: To wystarczy.
9: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system, tak żeby zapewnić wszystkich maturzystów, że o 9 rano albo o 14, kiedy zdają egzaminy po obiedzie, każdy z maturzystów miał równe szanse na napisanie swoich odpowiedzi.
8: Tylko panie dyrektorze, trudno o bardziej jaskrawy przykład, jak właśnie ten użytkownik portalu X, który nie dość, że w tamtym roku przekazywał właśnie pod takim samym nickiem informacje, co się dzieje na maturach, miał sprawę, która została umorzona, w tym roku wraca i znowu publikuje, zbiera pieniądze, mówi o środkach też przekazanych na cele charytatywne i prosi o wsparcie, żeby mógł jeszcze lepiej działać. Bardziej jaskrawego przykładu chyba się nie znajdzie.
9: Takich informacji, o których pani mówi, ja nie zbieram i nie gromadzę, ponieważ no, instytucja musi działać, wykonywać swoje zadania obowiązkowo. To od państwa dostaję takie informacje. Stąd analiza i wniosek do prokuratury. I tak naprawdę mówimy o nieuczciwości egzaminacyjnej. To wcale nie chodzi o to, że ktoś oszuka dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To tak naprawdę jest oszustwo swoich kolegów, koleżanek, z którymi się spędziło 4 lata w szkole, bo z nieuczciwym wynikiem idą na studia, kandydują na studia i wtedy nawzajem zabierają sobie miejsce.
8: Ale ludzie są różni i moralni, i niemoralni. A jednak to, co się uzyska na maturze, otwiera drzwi na to, co dzieje się dalej w życiu, więc ludzie są, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie ludźmi, a państwo jest od tego, żeby pilnować tych, którzy chcą w sposób spokojny zdać maturę. Taki użytkownik portalu X pomaga czy przeszkadza maturzystom?
9: To, co pani mówi, to jest formalna rzecz, że przeszkadza, ułatwia, ale tak naprawdę matura jest po to, żeby nauczyć się pewnego kanonu wiedzy, który jest zapisany w podstawie programowej, jak również wyćwiczyć pewne umiejętności, które również są zapisane w podstawie programowej. Umiejętności, które w moim przekonaniu one są uniwersalne, bo to jest na przykład korzystanie ze źródeł, to jest analiza krytyczna tekstów, to są krytyczne myślenie. Coś, czego nie będę potrafić, w przyszłości po prostu polegnę.
8: Ile zostało unieważnionych dzisiaj egzaminów z matematyki?
9: Mogę mówić o wczorajszym dniu, bo z wczorajszego dnia mam już większość protokołów. I unieważnienie matur na tym etapie to jest decyzja dyrektora szkoły, wtedy kiedy na przykład wnosi urządzenie na salę egzaminacyjną, urządzenie telekomórkowe.
8: Zegarek, tak.
9: Dokładnie. Urządzenie, które łączy się z internetem, czy za pomocą innej technologią, technologią na zewnątrz. Rzęd kilkanaście osób. Dzisiaj, ze względu na to, że był czas bardzo intensywny, ja z państwa pracowałem, nie miałem czasu zajrzeć do protokołów jeszcze, do systemu, a nie chciałbym zaglądać do systemu, jak jestem poza siedzibą, więc tą informację będę miał rano.
8: W takim razie czekamy na informację zbiorczą i informację na temat tego, ile osób mogło postąpić w taki sposób, że z internetu dowiedziało się na przykład ktoś z zewnątrz. Jakie są pytania, jakie są zadania, ile osób mogło pójść później do toalety na przerwę, przeczytać odpowiedzi, wrócić i napisać i zostało przyłapanych na ściąganiu.
9: Obawiam się, że takich danych nie zbieramy i takich danych w protokołach nie mamy. Mamy tylko dane unieważnienia egzaminu ze względu na wniesienie niedozwolonego urządzenia albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań.
8: Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy matura w XXI wieku w takim kształcie, jakim jest, z technologią ma sens?
9: To, co już powiedziałam wcześniej, że kiedyś wartością samą w sobie była wiedza, bo dostęp do tej wiedzy bardzo był ograniczony. Należało zrobić wysiłek, pójść do biblioteki, kupić książkę, przeczytać ją. Dzisiaj ta technologia pozwala nam, że ta wiedza jest bardzo szybka i bardzo, bardzo błyskawiczna. Możemy sprawdzić w internecie, w różnych bazach danych, czy jest coś prawdą, czy nie. Dzisiaj dodatkową wartością to są pewne umiejętności, które wcześniej powiedziałem. Korzystanie ze źródeł, analiza tekstów, wykrywanie deinformacji, krytyczne myślenie. To wszystko matura sprawdza.
8: I to wszystko pokazuje matura, do której można się przygotować właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji.
9: Jednym z narzędzi może być sztuczna inteligencja, ale pamiętajmy, że to jest tak tylko narzędzie.
8: Sprawdzamy wiedzę czy informacje, do których abiturient dociera.
9: Sprawdzamy umiejętności. Przede wszystkim sprawdzamy umiejętności. Na bazie twardej wiedzy. Umiejętności wysnuwania wniosków. Czy to, co dostałem, jest prawdziwe, czy nie. To też jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna umiejętność.
8: Proszę powiedzieć, skoro mamy problem z przeciekami i z tym, co dzieje się na sali, to może powinniśmy przenieść matury ze szkół do budynków takich, które by zapewniały bezpieczeństwo.
9: Doprecyzowując, przecieki to są wtedy, kiedy materiał egzaminacyjny tajny wycieka. To jest materiał do godziny 9, do momentu rozpoczęcia egzaminu. To jest napisane na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, że materiał tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu.
8: W tym roku nie było, w ubiegłym też nie.
9: I tutaj nie wycieka. Natomiast mówimy o pewnej nieuczciwości, uczciwości egzaminacyjnej, którą rzeczywiście przypatrujemy się, zmieniamy te procedury.
8: Lepiej przenieść czy nie?
9: Wszystko zależy od tego, czym dysponujemy, jak dysponujemy. Jestem święcie przekonany, że matura jest częścią całego systemu edukacyjnego, systemu, który musi być od początku do końca. Jest to pewien etap podsumowania pracy danego ucznia, więc powinien on zostać w szkole.
8: Bardzo dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Na dalszą część rozmowy zapraszamy na rmf24.pl, a także na nasz kanał na YouTubie. Tam dalsza część rozmowy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Są pytania, czy zagramy coś fajnego do samochodu. Są pytania, czy zagramy coś przyjemnego tuż przed zakupami.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: O kilkunastu przypadkach unieważnienia matur z języka polskiego mówił na antenie RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.
2: Jak wyjaśnił, decyzję o unieważnieniu podejmuje dyrektor szkoły, na przykład w przypadku, kiedy maturzysta wniesie na salę egzaminacyjną telefon.
1: Dyrektor CKE był pytany także o przecieki maturalne.
2: Wczoraj, tuż po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego, zdjęcia z arkuszami pojawiły się w sieci.
3: Tak, po 9:00 państwo monitorowali mi, mówili o tym, że znajdują się zdjęcia arkuszy maturalnych, arkusza maturalnego w internecie. Ja zbieram te materiały, analizuję również dzisiaj, więc jeżeli będzie jakaś cień mojego podejrzenia, że zostało złamane prawo, to taki wniosek złożę do odpowiednich służb.
1: Całej rozmowy Joanny Górskiej z profesorem Robertem Zakrzewskim możecie posłuchać na rmf24.pl.
2: Duże zagrożenie pożarowe obowiązuje w południowej i południowo-wschodniej części kraju.
1: Na Lubelszczyźnie, jak podawaliśmy w faktach, strażacy walczą z dużym pożarem lasu, który objął 3 powiaty: Zamojski, Biłgorajski i Chrubieszowski.
2: Za chwilę najnowsze informacje o akcji gaśniczej. Na miejscu przekaże nam kapitan Tomasz Stachyra.
1: Rzecznik lubelskich strażaków będzie gościem internetowego radia RMF24.
2: Zapraszamy w imieniu Marcina Jędrycha. W tym tygodniu położne z polskich porodówek świętują podwójnie.
1: Dziś obchodzą międzynarodowy, a w piątek polski dzień położnej.
4: Każdemu się kojarzy, że praca położnej to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Praca położna jest bardzo rozległa. Dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety. Mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. Bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka.
2: Opowiedziała nam Karolina Górniak, położna z wielkopolskiego Śremu.
1: Pozdrawiamy wszystkie dzielne panie. W kolejnych faktach będą wieści elektryzujące na temat rachunków za prąd.
2: Uproszczonych. Szczegóły o 19:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Jutro o 14:00 Ola Filipek
2: i Mateusz Opyrchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM. O 19:00 z nami Marlena Hudzio i Bogdan Zalewski.
3: Wnioski do prokuratury dopiero po całej tegorocznej maturalnej rundzie.
4: O przeciekach mówi nam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3: Rachunki za prąd niższe nie będą.
4: Ale mają być prostsze.
3: Według rządowego projektu.
4: Omówi go dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: A sportowy reporter
4: przypomni nam o wieczornym piłkarskim widowisku.
3: Pod koniec maja, dopiero po całej sesji egzaminacyjnej, możemy spodziewać się zawiadomień do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych.
4: Zapowiedział na antenie RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski.
3: Jak podkreślił, najpierw muszą zostać przeanalizowane wszystkie materiały.
4: Joanna Górska dopytywała w tym kontekście o skuteczność przepisów i działanie państwa.
5: Wczoraj to było kilkanaście minut po godzinie 9:00, dzisiaj niespełna 9:30 już mieliśmy arkusz z matematyki i pytanie, czy państwo nie powinno działać szybciej, bo wszystko wskazuje na to, że to jest jedna i ta sama osoba albo grupa osób, która po prostu zarabia w ten sposób.
6: Tego nie wiem, to o czym pani mówi, natomiast rzeczywiście wykorzystuję narzędzia takie, jakie mi są dostępne w granicach prawa, w granicach naszych procedur.
5: To wystarczy.
6: Nie mam innej możliwości. Co roku ewaluujemy nasze procedury, zmieniamy procedury, tak żeby jak najbardziej uszczelnić system.
3: Profesor Robert Zakrzewski w rozmowie z Janną Górską.
4: Całość do posłuchania na rmf24.pl.
3: Około 300 strażaków walczy z pożarem lasu na południu Lubelszczyzny.
4: Akcja może trwać jeszcze wiele godzin.
3: Informacje na ten temat zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaką powierzchnię objął pożar?
7: Spłonęło lub płonie około 100 hektarów lasu, a ogień wciąż się przenosi. Przenosi między wierzchołkami drzew. Żeby go zatrzymać, strażacy rozważają wycięcie części lasu, aby ocalić resztę. Rozwój pożaru obserwowany jest z powietrza przez specjalną strażacką grupę dronową. Do gaszenia zaangażowano także dwa śmigłowce leśników. Z pożarem walczy już 70 zastępów straży. Pewne jest, że akcja nie zakończy się w nocy. Nie jest pewne, że uda się ją zakończyć jutro.
8: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
4: Zamiast wielu stron niezrozumiałych tabel i drobnego druczku...
3: Prosty, przejrzysty wzór.
4: Tak mają w przyszłości wyglądać rachunki za prąd. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
3: A zainteresował się nim dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co dokładnie zmieni się w rachunkach?
9: Najważniejsze informacje mają znaleźć się już na pierwszej stronie rachunku, bez zbędnych wyliczeń, czyli ile musimy zapłacić, jakie mamy zużycie oraz ile wyniosły opłaty stałe. Czyli de facto to, co nas jako odbiorców i płatników interesuje. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe. Dokument wprowadza także zmiany w infrastrukturze. Rozszerza możliwość korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji produkujących prąd. Z tego mechanizmu będą mogły teraz korzystać także magazyny energii. Ma to ułatwić ich budowanie również w gospodarstwach domowych.
4: Dziś późnym wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
3: W meczu rewanżowym w Londynie Arsenal podejmie Atletico Madryt.
4: Pierwszy mecz w stolicy Hiszpanii zakończył się remisem 1-1.
3: Mecz będzie śledził nie jeden, na pewno w dużym tłumie, ale... Bardzo uważnie. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM.
4: Dzień dobry. Piłkarze Arsenalu stają dziś przed historyczną szansą.
10: No a wszystko dlatego, że mogą po 20 latach znów awansować do finału najważniejszych piłkarskich rozgrywek w Europie. Wtedy w składzie Arsenalu były takie gwiazdy jak Henry, Ljungberg czy Pires, a dziś Jokeres, Rice czy Saliba. No i oni mogą zdecydować o awansie zespołu z Londynu. Na korzyść Arsenalu przemawia własny stadion, ale też to, że w tej edycji Ligi Mistrzów jest jeszcze niepokonany na własnym stadionie. Atletico, by nie rozgrywać dogrywki czy rzutów karnych, potrzebuje dziś właśnie zwycięstwa, bo w pierwszym meczu, jak wspomnieliście, był remis 1-1. Zespół z Madrytu po raz ostatni w finale Champions League grał 10 lat temu. Stawka meczu jest więc ogromna.
3: A pierwszy gwizdek o 21:00.
4: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
3: Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Marku, myślę, że możemy go przywitać oklaskami. Dzień dobry!

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Uczona Katarzyna Podraza, dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od lubelskiego. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w trzech powiatach. Szymon Hołownia stanowczo zaprzecza, jakoby był studentem Collegium Humanum.
3: Przecież wszyscy by natychmiast wsiedli na kontrolę tej magisterki.
2: Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rozpoczyna się starcie Arsenal z Atletico. O tym usłyszycie w faktach sportowych. Straż pożarna ściąga posiłki na miejsce ogromnego pożaru lasu na południu Lubelszczyzny. Jak podawaliśmy w faktach, ogień pojawił się w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Pożar zajął już 150 hektarów lasu, rozprzestrzenia się między wierzchołkami drzew. Z ogniem walczy ponad 80 zastępów straży, mówi Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie.
4: W drodze są kolejne cysterny z nasze tutaj z województwa lubelskiego, łącznie 5

0: jest skierowanych do tych działań, bo tam jednym z głównych problemów jest właśnie no, dostęp do wody, do celów gaśniczych. No, jest potrzebna bardzo duża ilość. Były wykonywane zrzuty również ze śmigłowców, samolotów, no ale w tej chwili to już w godzinach nocnych nie będzie to możliwe. Ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność, to jest możliwość wznowienia tych lotów rano.
1: Na naszą faktową skrzynkę dostajemy od Was kolejne zdjęcia, na których widać kłęby dymu unoszące się nad lasami na południu Lubelszczyzny. Możecie je zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. Przypominamy także apel lokalnych władz do mieszkańców, aby nie zbliżać się do terenów objętych ogniem. Jeśli wpłynie taki wniosek do Sejmu, to wówczas podejmę decyzję, jakie podjąć dalsze kroki, mówi Szymon Hołownia o doniesieniach dotyczących wniosków o uchylenie wicemarszałkowi Sejmu immunitetu. Sprawa ma dotyczyć afery Collegium Humanum i dyplomu, który polityk miał otrzymać bez udziału w zajęciach. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o tej sprawie mówi Hołownia?
2: Podkreśla po raz kolejny, że nigdy studiów na Collegium Humanum nie ukończył, za nie nie płacił i nigdy też nie brał udziału w jakichkolwiek zajęciach.
3: Ja naprawdę musiałbym być idiotą, żeby w sytuacji, w której wszędzie i wszystkim mówiłem, że mam wykształcenie średnie, chwaliłem się tym i szczyciłem, nagle robiłbym dyplom, zmieniałby się mój status i legitymowałbym się wykształceniem wyższym. Przecież wszyscy by natychmiast wsiedli na kontrolę tej magisterki.
2: Mówi wicemarszałek Sejmu. Jednocześnie Hołownia zaznacza, że jest to, tu cytat, od początku do końca wymyślona sprawa i jeśli ktoś sfałszował jakieś dokumenty, to on w tej sprawie jest pokrzywdzony.
1: Pentagon nie potwierdził zapowiadanych przez Donalda Trumpa planów dalszego wycofywania wojsk USA z Niemiec ponad zaplanowaną wcześniej przez niego liczbę 5000. Rzecznik Pentagonu przekazał w oświadczeniu, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu. O dodatkowych planach redukcji amerykańskich wojsk u naszego zachodniego sąsiada prezydent USA wspomniał 2 maja w sobotę. Jak podkreślił wtedy, tu cytat, znacznie obetniemy liczbę żołnierzy i to o dużo więcej niż 5000, mówił Trump. Prezydent nie rozwinął wówczas swojej myśli i od tego czasu nie wypowiedział się więcej na ten temat.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
1: Matura na oddziale onkologii. 17-letnia Zuzanna pisała dziś egzamin z matematyki w szczecińskim szpitalu. Na początku roku lekarze wykryli u niej guza mózgu. Mimo to nastolatka postanowiła skończyć liceum i podejść do matury. Z panią Urszulą, mamą pacjentki, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Jestem ogromnie dumna, tym bardziej, że decyzja, którą podjęła, była też pokierowana jej empatią. Podjęła świadomą decyzję, że chce pisać w szpitalu, ze względu na to, że mając na uwadze swój stan zdrowia i gdyby on się nagle pogorszył, to matura zostałaby przerwana nie tylko jej, ale również jej kolegom, koleżankom. Nie chciała do tego dopuścić, a z drugiej strony dbałość o własne zdrowie, ponieważ ukrywają jest ogromny stres. Zuzanna w niedzielę skończyła kolejny cykl chemii. Nie jest to proste w tym momencie.
1: Przed Zuzanną jeszcze egzaminy z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym WOS i egzaminy ustne. Trzymamy mocno kciuki i życzymy dużo zdrowia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Na Emirates Stadium w Londynie rozpoczęła się gra o awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal mierzy się z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. W wyjściowym składzie drużyny z Hiszpanii m.in. Oblak, Griezmann czy Alvarez. W ekipie gospodarzy Jokeres, Saka czy Rice. Na tablicy wyników w 4 minucie meczu jak na razie bezbramkowy remis. A co dzieje się w Londynie, będziemy sprawdzać w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Jakub Kiwior w przyszłym sezonie nie zagra w Arsenalu. FC Porto, do którego reprezentant Polski był wypożyczony, skorzystało z możliwości wykupu. Mistrz Portugalii zapłacił za polskiego obrońcę 17 milionów euro, a w nowym kontrakcie Kiwiora pojawiła się klauzula wykupu, która wynosi 70 milionów. Hokejowa reprezentacja Polski gra w Sosnowcu z Kazachstanem. To trzeci mecz Mistrzostw Świata dywizji 1A. Biało-czerwoni po 2 tercjach nadal na prowadzeniu 1-0. Bramkę już na początku meczu. W 2 minucie zdobył Patryk Wronka. W 2 tercji Kazachstan miał przewagę, ale biało czerwoni dzielnie się bronią, a za chwilę początek 3 części tego spotkania. Siatkarze reprezentacji Polski już trenują w Spale, a władze związku pracują w gabinetach. Efekt, nowy sponsor i to nie spółka Skarbu Państwa.
8: Dla nas to jest też bardzo ważne wizerunkowo, bo widać, że te firmy, które chcą współpracować z nami, to są poważni gracze. Gracze to są liderzy w swoich strefach i my też chcemy z takimi podmiotami współpracować. Dla nas to jest pokazanie, że jesteśmy rzetelni i wiarygodni.
7: Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. W Spale zgrupowanie rozpoczęło 20 zawodników, głównie debiutantów i tych, którzy zakończyli już ligowy sezon. Wśród nich są m.in. Szymon Jakubiszak czy Maksymilian Graniczny.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Poblista Plus i Gwiazdorskie Spa pełno uśmiechu, cichy.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczynamy od tragicznej informacji z Lubelskiego. Podczas gaszenia lasu rozbił się śmigłowiec biorący udział w akcji gaśniczej. Zginęła jedna osoba. Bardzo trudne działania strażaków obejmują trzy powiaty. Na miejsce ściągane są posiłki z innych regionów. Sytuację na miejscu śledzi dziennikarz RMF FM. Za chwilę jego relacja. Katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie. Rozbił się samolot uczestniczący w akcji gaszenia dużego pożaru lasu. Nie żyje pilot, dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest teraz z nami. Dominiku, co wiadomo o wypadku?
3: Maszyna rozbiła się w rejonie wsi Osuchy na skraju kompleksu leśnego, który dziś po południu zajął się ogniem. Pożar zauważono w nieodległej wsi Kozaki. Do jego gaszenia ściągnięto setki strażaków, śmigłowce i samoloty gaśnicze. Właśnie taki samolot rozbił się w Osuchach. Pilot nie żyje. Tuż obok miejsca tej tragedii trwa walka o las. Kompleks leśny, w którym szaleje pożar, ma, jak mówi komendant wojewódzki Straży Pożarnej, powierzchnię około 1000 hektarów. Spłonęło 100. Ogień nie jest zlokalizowany. Wiatr wiejący z południa przesuwa pożar. Strażacy

0: wycinają las, żeby zatrzymać ogień.
1: Dziękujemy za relację. Przypomnijmy, na Lubelszczyźnie trwa bardzo trudna akcja gaśnicza. Prowadzona jest na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Biłgorajskiego i Tomaszowskiego. Jak przekazał w czasie konferencji prasowej Zenon Pisiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. A my ponawiamy apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam możecie zobaczyć zdjęcia i film, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. O sytuacji na miejscu będziemy mówić w kolejnych Faktach RMF FM.
2: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową Safe dla Polski. Potwierdza to RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu Safe.
3: Polska umowa Safe została przez Komisję Europejską zatwierdzona jako pierwsza. Do Polski trafi największa część z całego mechanizmu Safe, bo blisko 1/3 wszystkich pieniędzy trafia właśnie do nas. Ponad 43 miliardy euro ze 150 miliardów, czyli z całej puli, która jest rozdzielona pomiędzy 19 państw członkowskich.
1: W piątek w Warszawie umowę Safe podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin, Andrius Kubilius, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Pieniądze, które trafią do Polski, zostaną przeznaczone na dozbrojenie naszej armii. O poranku zachęcamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM, internetowym radio RMF 24. Pierwsza z nich o 7:00. Usłyszycie wtedy Piotra Salaka i Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji. Z kolei 7:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. I Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: W RMF FM czas na ostatnie dziś fakty sportowe, które Wojciech Marczyk rozpoczyna od półfinałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów.
5: 45 minut gry w Londynie za nami. Arsenal w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów prowadzi 1-0 z Atletico Madryt. Gola tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył Saka, dobijając strzał jednego ze swoich kolegów. Wcześniej w pierwszej części meczu działo się niewiele. Przed chwilą rozpoczęła się druga część tego spotkania, a przypomnę, że pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1, więc prowadzenie 1-0 daje awans do finału drużynie z Londynu, która jak na razie jest w defensywie, a to Atletico. Od tych pierwszych minut drugiej części meczu ruszyło do ataku. W Sosnowcu zaś druga porażka na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A polskich hokeistów. Biało-czerwoni, mimo że prowadzili przez dwie tercje z Kazachstanem, ostatecznie przegrali 2-3. Ta porażka nie pozbawia jednak szans na awans do elity naszej reprezentacji. Jutro w kolejnym meczu biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Jutro możemy też poznać medalistów siatkarskiej plus ligi. Najpierw o 17:30 w Rzeszowie czwarty mecz o brąz. Asseco Resovia mierzy się z PGE Projektem Warszawa. Poprzednie starcie wygrał zespół z Podkarpacia, ale bliżej medalu nadal jest drużyna ze stolicy, która w serii do trzech wygranych prowadzi 2-1.
6: Dali sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy. Oni dalej grają bardzo dobrze. Na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby powalczyć o brąz. No i zrobić to, myślę, że przede wszystkim dla kibiców.
5: Mówił Marcin Janusz, rozgrywający Asseco Resovi. Jutro wieczorem w Lublinie drugi raz z rzędu tytuł może przypieczętować drużyna Bogdanki Luk, która w finale prowadzi 2-1 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Kilka dni temu Lublinianie pewnie 3-0 ograli rywali.
7: Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania, więc jutro po prostu zaczniemy od tego, że zaczniemy się cieszyć się tłuką.
5: Mówił środkowy zespołu z Zawiercia Mateusz Bieniek. Początek meczu w Lublinie jutro o 20:00. Na koniec wracamy jeszcze do Londynu. Arsenal w 48 minucie prowadzi 1-0 z Atletico Madryt.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Pauli Staples i Waligura na testach akustycznych. Ed Sheeran.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. W faktach najnowsze ustalenia RMF FM z Lubelszczyzny w sprawie przyczyn katastrofy lotniczej w pobliżu wsi Osuchy koło Biłgoraja. Rozbił się tam samolot gaśniczy Dromader, który brał udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu. W wypadku zginął pilot. To będzie trudna noc dla strażaków. Działaniami objęte 3 powiaty. Trudne warunki pogodowe to pierwszoplanowa wersja przyczyny katastrofy lotniczej w pobliżu wsi Osuchy koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Z naszych ustaleń wynika, że do tragedii doszło w ostatniej fazie lotu. Dromader spadł w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 849. Pilot nie żyje. Pożaru na południu Lubelszczyzny nadal nie udało się opanować. Jak mówiliśmy w faktach, płonie las u styku 3 powiatów – Zamojskiego, Biłgorajskiego i Tomaszowskiego. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski zapewnił, że pożar nie zagraża pobliskim mieszkańcom. Do zabudowań jest daleko. Ogień objął już około 100 hektarów lasu. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 300 strażaków.
3: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W tej chwili zaangażowanych jest już ponad 70 zastępów straży pożarnej. Na chwilę obecną sprzęt i zasoby kadrowe z sąsiednich powiatów również zostały oddelegowane.
2: Akcja gaśnicza może potrwać nawet do kilkunastu godzin. O działaniach strażaków na południu Lubelszczyzny na konferencji prasowej opowiedział Zenon Pisiewicz, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
4: Przy tak ogromnym pożarze ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące

0: się elementy. I nawet przy bezwiecznej pogodzie jest taka, są takie sytuacje, że są po prostu podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew i w ramach tego prądu, takiego ciągu kominowego, są przenoszone kilkaset metrów dalej. Przy bezwiecznej pogodzie, na tym polega właśnie problem.
1: Komendant uprzedza, że z powodu dużego poboru wody w pobliskich miejscowościach może brakować wody w kranach.
2: Śledzimy fakty.
1: Warunki, w których na Lubelszczyźnie pracują strażacy, są ekstremalnie trudne, mówi RMF FM generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej. Na łączach reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michale. Rozmawiałeś z generałem. Co jego zdaniem wpłynęło na to, że rozmiar tego pożaru jest tak potężny?
3: Splot nieszczęśliwych okoliczności nie sprzyjają dziś m.in. warunki pogodowe.
4: I silny wiatr, i zapadający zmierzch. I pożar wierzchołkowy. Pożar wierzchołkowy, który powoduje gwałtowne wzrosty turbulencji ciśnienia nad lasem. Podejrzewam, że to było właśnie przyczyną tej katastrofy. Gaszenie pożarów samolotem wymaga lotu na bardzo niskim pułapie, z bardzo niską prędkością i bardzo precyzyjnego zrzutu, przy czym po tym zrzucie następuje mocna destabilizacja tego samolotu.
3: I jednocześnie generał Ryszard Grosset zapewnia, że to, że doszło do katastrofy lotniczej Dromadera, nie jest winą pilota. Jak mówi były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, który kierował akcją gaśniczą w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej. To był wtedy największy pożar lasu w Polsce po II wojnie światowej. Paliło się wtedy 9 tysięcy hektarów. Teraz to jest około 150 hektarów, czyli znacznie, znacznie mniej. Generał Grosset uważa, że do takich akcji wysyłani są świetnie wyszkoleni piloci.
1: I na koniec faktów przypominamy o tragedii, do której doszło wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy, w pobliżu drogi wojewódzkiej 849. Dodajmy jeszcze, że bardzo trudna akcja ratowników obejmuje trzy powiaty. Zamojski, Biłgorajski i Tomaszowski. Te działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Przypominamy też apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i filmy, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty, te najnowsze z lubelskiego, już za niecałą godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Witamy w odcinku Skąd się wzięli Węgrzy, a tak naprawdę będzie to...

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

music, baby.

vision. A universal language. Straight to the top.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, posłuchajcie najistotniejszych informacji od Katarzyny Podrazy.
2: Zapraszam. Katastrofa lotnicza na Lubelszczyźnie. W akcji gaszenia potężnego pożaru lasu rozbił się wczoraj wieczorem dromader. Zginął pilot. Na miejscu trwają działania służb w trzech powiatach. Przed strażakami bardzo trudna noc.
3: Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i sporą wyobraźnię, żeby posłać ludzi do gaszenia tego typu pożaru.
2: Nie żyje pilot dromadera, biorącego udział w gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, do tragedii doszło w powiecie biłgorajskim. Maszyna należąca do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie spadła w pobliżu miejscowości Osuchy, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 849. Z ustaleń RMF FM wynika, że do tragedii doszło w ostatniej fazie lotu. Jak poinformował RMF FM Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na miejscu jest ponad 80 zastępów strażackich. To oznacza, że z ogniem walczy ponad 300 mundurowych.
4: To są jednostki z terenu województwa lubelskiego oraz dodatkowo tutaj na miejsce z rejonu województwa podkarpackiego przyjechało 6 zastępów samochodów ciężkich ratowniczo-gaśniczych.
2: Przed strażakami na Lubelszczyźnie bardzo trudna noc, ostrzega generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
3: Jest to pożar trudny, jest to pożar, w którym mamy jednocześnie pożar ściółki i pożar wierzchołkowy. Pożary wierzchołkowe to są pożary, które występują głównie w lasach iglastych, a charakteryzuje je, zwłaszcza w warunkach wiatru, olbrzymia szybkość przemieszczania się. Pożar wierzchołkowy potrafi się przerzucić na odległość, no nawet do 100 metrów.
5: Mówi pan cały czas o tych ekstremalnie trudnych warunkach. Czy ta sytuacja z gaszeniem pożaru jest takim bezpośrednim zagrożeniem dla tych, którzy biorą udział w tej akcji gaśniczej?
3: Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i sporą wyobraźnię, żeby posłać ludzi do gaszenia tego typu pożaru. Dlatego, że zmiana prędkości rozprzestrzeniania się pożaru może nastąpić nagle i zmienić sytuację w diametralnie różną od tej, od której zaczynaliśmy.
2: Mówił generał Ryszard Grosset w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim.
6: Fakty ze świata.
2: Operacja Epicka Furia w Iranie zakończyła się. Prezydent Trump poinformował o tym kongres, przekazał podczas briefingu prasowego w Białym Domu szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio oznajmił, że miejsce epickiej furii zajął teraz projekt Wolność, który jest całkowicie defensywny.

0: poważną operacją. Sekretarz stanu USA wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Laureatka Oscara i Złotego Globu Goldie Hawn napisała książkę dla dzieci. O nowej roli słynnej aktorki opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Od pewnego czasu Goldie Hawn rzadko widywana jest na ekranie. Skupia się na rozwoju swojej fundacji, która uczy dzieci o funkcjonowaniu mózgu i o sposobach regulowania emocji. I ta nowa książka jest zgodna z programem profilaktyki zdrowia psychicznego. Gwiazda kina napisała ją wspólnie z Lynn Oliver, autorką bestsellerów New York Times. Aktorka ma na koncie występy w kultowych komediach. Pewnie znacie ją z Zmowy pierwszych żon czy z filmu Ze śmiercią jej do twarzy. Jest mamą aktorki Kate Hudson i od wielu lat partnerką innej legendy kina, Kurta Russella.
0: I na koniec faktów. Przypominamy o tragedii na Lubelszczyźnie. Doszło do niej wczoraj wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy przy drodze wojewódzkiej 849. Bardzo trudna akcja gaśnicza. Prowadzona jest na styku trzech powiatów. Zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Działania ratowników mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. A my na koniec ponawiamy jeszcze apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam możecie zobaczyć zdjęcia i film, na którym widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. O sytuacji na miejscu będziemy mówić oczywiście w kolejnych faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To będzie ciężka noc na Lubelszczyźnie, jak słyszeliście w faktach. Tematem numer jeden.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Ustalała Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Okoliczności wypadku samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie ma wyjaśnić prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podczas gaszenia pożaru lasu zginął pilot. Działania strażaków są trudne, ale służby są przygotowane na każdy scenariusz.
3: Tu o zasoby ludzkie nie martwimy się.
2: W akcji ponad 300 strażaków. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który uległ wypadkowi podczas gaszenia pożaru w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, przekazały Lasy Państwowe. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił podczas briefingu prasowego, że na tym etapie trzeba dać czas ekspertom.
4: Cały proces zostanie bardzo dokładnie zbadany. Stan techniczny tego samolotu, prawda, tego dromadera, który się udał na miejsce tego działania, kiedy miał resurs, jak był przygotowany, jaki był poziom wyszkolenia pilotów i oczywiście Państwowa Agencja Żeglugi przekazała nam właśnie te informacje, które, no ale będzie również komisja, która będzie badała do spraw wypadków w komunikacji powietrznej. Przekaże dokładne informacje, co było przyczyną. Trzeba dać czas ekspertom, żeby stwierdzili, widzieliśmy zdjęcia, jak to mniej więcej wyglądało, ale zdjęcia to jeszcze, to nie jest obraz sytuacji, z którą mogliśmy mieć do czynienia.
2: W związku ze śmiercią pilota Leśnicy złożyli wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków i 70 pojazdów. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. O zasoby ludzkie nie martwimy się, mówi Paweł Frysztak, zastępca komendanta głównego PSP. Wiele będzie zależało od pogody.
5: W stan gotowości postawiliśmy dwie kolejne kompanie gaśnicze. Gdy będzie taka konieczność, te kompanie, kolokwialnie mówiąc, na jeden gwizdek zmobilizują się i tam one już są zmobilizowane i dojadą na miejsce. Do dyspozycji mamy również kadetów naszych szkół pożarniczych, podchorążyk naszych szkół pożarniczych. Także tu o zasoby ludzkie nie martwimy się. Ogromny wpływ będzie miało to, co pan minister powiedział. Jaka jutro okaże się pogoda?
2: Jesteśmy jednym z najlepiej przygotowanych krajów unijnych do gaszenia wielkich pożarów lasów, mówi w rozmowie z RMF FM generał Ryszard Grossat, były zastępca komendanta głównego straży pożarnej.
6: Mamy i siły, i środki, mamy dowódców, mamy 5 albo 6 grup specjalistycznych przeznaczonych do gaszenia pożarów lasu. Część z tych grup już w tej chwili zostało zadysponowanych. Te grupy są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili istnieje w skali Europy, na pewno w skali świata przypuszczalny.
2: Ekspert dodaje, że akcja gaśnicza będzie niezwykle trudna. Wkrótce powinny do niej dołączyć śmigłowce Black Hawk. Na miejsce akcji na Lubelszczyźnie udają się minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak, przekazał rzecznik resortu środowiska Marek Pogorzelski. Minister Henik-Kloska wyruszyła z Warszawy o północy. Jej przybycie na miejsce

0: Miejsce tragicznego zdarzenia przewidywane jest między godziną 2 a 3 w nocy.
1: To także są fakty.
0: Bon senioralny z zielonym światłem od rządu. To wsparcie dla osób starszych, które nie będzie wypłacane w formie gotówki, lecz w formie usług pomocy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek.
2: To szeroko rozumiana opieka, której mogą wymagać seniorzy. Pomoc w ubraniu się, w przygotowaniu jedzenia, sprzątaniu. Wszystko, co w obliczu wyzwań związanych z jesienią życia, może sprawiać trudności. Na sfinansowanie takiego właśnie wsparcia trafią pieniądze z bonu.
3: Ważnym elementem tej ustawy będzie wprowadzenie koordynatora opieki senioralnej. Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, żeby był poinformowany o tym.
2: Dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka. By z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić warunki. Trzeba mieć więcej niż 65 lat oraz średni miesięczny dochód poniżej 3410 zł. Obsługą programu zajmą się samorządy i będzie on wprowadzany stopniowo. Najpierw w gminach, które do tej pory nie oferowały takiej pomocy, i tam senior że mogą jej potrzebować najbardziej.
0: I na koniec faktów przypominamy o tragedii, do której doszło wczoraj wieczorem podczas gaszenia potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. W powiecie biłgorajskim rozbił się samolot, który uczestniczył w tych działaniach. Zginął pilot. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej w pobliżu miejscowości Osuchy, w pobliżu drogi wojewódzkiej 849. Dodajmy jeszcze, że bardzo trudna akcja ratowników obejmuje 3 powiaty. Zamojski, Biłgorajski, Tomaszowski. Te działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Przypominamy też apel służb do mieszkańców tych terenów, aby nie zbliżać się do miejsc objętych ogniem. W związku z pożarem nieprzejezdna jest także część dróg. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam możecie zobaczyć zdjęcia i filmy, na których widać skalę tego żywiołu. Otrzymaliśmy je od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Te najnowsze z Lubelskiego już za niecałą godzinę, a przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: 150 hektarów lasu płonie na Lubelszczyźnie. Najważniejsze informacje podajemy w RMF FM. Kolejne wydanie faktów.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
2: Witam, zapraszam. Ponad 300 strażaków nadal walczy z żywiołem na Lubelszczyźnie. Po jego opanowaniu dogaszanie pożaru może potrwać nawet tydzień. Donald Trump wstrzymuje projekt Wolność i to dzień po jego uruchomieniu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów. Ponad 80 jednostek Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków. Nie wiadomo dokładnie, ile może jeszcze potrwać walka z żywiołem, ale jak przekazał nam rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, dogaszanie pożaru może potrwać nawet ponad tydzień.
3: Warunkami sprzyjającymi jest pora nocna, ponieważ wzrosła troszeczkę wilgotność, spadła temperatura powietrza, niemniej jednak utrudnieniem jest właśnie ciemność i prowadzenie działań gaśniczych w terenie leśnym w porze nocnej. No jest niestety utrudniona z uwagi na to, że widoczność jest ograniczona. Musimy zachować szczególną ostrożność, nawet poruszając się ratownicy, jeżeli gdzieś tam muszą przejść z jednego miejsca w drugie, trzeba bardzo ostrożnie uważać, aby nie popchnąć się w jedną z urazów podczas poruszania się w porze nocnej na terenie leśnym. Ciężko jednoznacznie określić, ile jeszcze te działania potrwają, czy to będzie kilka dni, czy być może tydzień, bądź więcej.
2: Jak ostrzegają strażacy, z powodu dużego poboru wody w pobliskich miejscowościach może brakować wody w kranach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że projekt Wolność, uruchomiony dzień wcześniej w celu wsparcia żeglugi przez cieśninę Ormus, został tymczasowo wstrzymany. Decyzję uzasadnił postępami w rozmowach z Iranem. Jak przekazał, ruch ten jest efektem konsultacji z innymi państwami oraz, jak to określił, sukcesów militarnych USA w regionie. Dodał, że strony zbliżają się do zawarcia pełnego porozumienia. Mimo zawieszenia projektu, blokada cieśniny pozostaje w mocy. Ma to umożliwić ocenę, czy negocjacje zakończą się podpisaniem umowy. Prezydent nie przedstawił dodatkowych szczegółów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów, zapowiedział Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Ten cyrk już był. Tak, o ponownym składaniu niemal identycznej ustawy o kryptowalutach mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
4: Po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli.
2: Poseł PiS Łukasz Schreiber podkreśla, że jego partia poprze ustawę tylko wtedy, gdy do przepisów zostaną dodane poprawki zaproponowane przez opozycję.
5: Wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej.
2: Ustawą o kryptoaktywach Sejm zajmie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
6: Fakty i ludzie.
2: 22-letni Antoni Kowalski, pierwszy polski snukerzysta, który wystąpił w Mistrzostwach Świata, w rozmowie z RMF FM opowiada o swoim debiucie w meczu dyscypliny Crucible Theatre w Sheffield. Mimo porażki w pierwszej rundzie z grającą legendą Markiem Williamsem, Antek jest zadowolony z występu. Jego grę docenił także rywal, trzykrotny mistrz świata, ale także inna legenda, Ronnie O'Sullivan.
7: To jest chyba tak, jak pogadać z Robertem Lewandowskim, jak jesteś młodym piłkarzem, coś takiego?
8: No nawet lepiej z jakimś Messim, jakby można było pogadać od razu. No, Roni to jest...
7: Jaki to jest gość?
8: Przede wszystkim najlepszy gracz w historii. Lepszego nie było i według mnie nie będzie. To jest po prostu geniusz snookera. On się bardzo blisko trzyma z moją menadżerką, więc bardzo często o mnie rozmawiają.
7: No właśnie, bo to prawda, że on